Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

wyrok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej wodzie.

0: Zrobiliśmy tak, żebyście się dzisiaj budzili razem z Somber w RMF Max. Dzień dobry, we wtorek.
1: Bonjour właściwie.
2: I o tej porze być może ktoś jedzie do pracy, ale też może ktoś jedzie na grzyby. Tak jest, grzybiarze, wiemy co robicie. Chcecie wyzbierać wszystko przed wszystkimi. A informacja z ostatniej chwili jest taka, że grzyby w polskich lasach mają być no tak max do listopada. Mhm.
3: No chyba, że się bardzo dobrze postaracie, to je w grudniu znajdziecie. Tylko trzeba odpowiedni akademik znaleźć.
0: No albo zajrzeć pod prysznicem tam, gdzie zazwyczaj patrzeć nie chcemy na tą uszczelkę.
3: I to nawet w styczniu będzie.

0: Pobudza nas od samego rana. Karol G i jej Baby Wow w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj. Baby
1: teraz
0: Wow.
1: Jesteśmy ciekawi, z kogo możemy być dumni. Jaka praca o tej porze nie śpi. To jest twój czas, żeby się tym pochwalić. Zwłaszcza jeśli miałbyś to zrobić po raz pierwszy. Mm-hmm. Nie ma obowiązku, ale możesz razem zrobić z nami innym dzień.
2: No i też chcemy zrobić takie wow, że ty już nie śpisz, ale że wow, masz taką super pracę. Naprawdę jesteśmy ciekawi, co robicie, jaka praca już nie śpi, czy to już nie śpi, czy jeszcze nie śpi po nocnej zmianie. Nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max i daj znać, gdzie pracujesz.
0: Znaczy, to jest dla chętnych, nie?
1: Tak.
0: Więc jeżeli chcesz nagrać, to super. Proste. Jeżeli nie chcesz, to baw się razem z nami, ale, ale czekamy naprawdę na te głosówki. Nie, Facebook i Instagram.
1: Nie namawiamy, ale daj znać. Daj znać. Ale daj znać.
0: Ale jaka praca nie śpi?
1: Nie nadaj.
0: No powiedz.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Podlasie 97,5 FM.

0: Dobra, to jest moja inscenizacja Shona Paula, bo to był Sean Paul.
1: A, Sean Paul to był.
2: A możesz tak zapowiedzieć Flash?
1: Możesz.
0: O, to będzie teraz Flash, Flash, pogoda, Flash i pogoda, bo trzymajmy się tego.
1: Ale przede wszystkim to jest ostatni moment, żeby nagrać nam głosówkę na Facebooku albo Instagrama, jaka praca nie śpi. Także hop, hop, hop, nagrywamy.
3: Słuchacie RMF Max Podlasie. Przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji dnia. Dwumiesięczne areszty dla Ukraińca, który chciał oszukać seniorkę i wyłudzić od niej pieniądze. Wcześniej zadzwonił do niej na telefon, informując, że wnuczka spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć kary. Kobieta powiedziała, że ma 20 tysięcy złotych. Pod pretekstem przeliczenia pieniędzy 84-latka wyszła do drugiego pokoju i stamtąd z telefonu komórkowego zadzwoniła do rodziny. Jak się okazało, nie było żadnego wypadku. Kobieta zadzwoniła na policję. Mundurowi z łapskiego komisariatu złapali 20-latka, kiedy krążył wokół domu seniorki, czekając, aż wyniesie pieniądze. Grozi mu 8 lat więzienia. Więcej zajęć rozwijających zainteresowania, zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwo zawodowe. To najważniejsze elementy projektu Edukacja przyszłością, na którą Łomża zdobyła z Unii ponad 6 milionów złotych. Z projektu skorzysta prawie 2,5 tysiąca uczniów z 12 szkół. Będzie to 7 szkół podstawowych, 3 licea ogólnokształcące oraz zespół szkół technicznych i ogólnokształcących nr 4 i zespół szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących numer 7. Formalności załatwione, czas na pracę w terenie. Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy, podpisał umowę na zagospodarowanie terenu wokół Kominowego Bajora, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Zostanie tam wykonana kładka, rozbudowany będzie plac zabaw, pojawią się miejsca do piknikowania oraz oświetlenie i monitoring. Dofinansowanie na ten cel w wysokości niemal 2 milionów złotych zostało przekazane przez województwo podlaskie. To było święto muzyki i emocji, które trudno ubrać w słowa. Za nami koncert z okazji jubileuszu 20-lecia Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej powstał w 2006 roku. Od początku jego działalnością artystyczną kieruje profesor Wioletta Bielecka.
4: Pamiętam, jak 20 lat temu w kwietniu 2006 roku, 3 kwietnia dokładnie, 45 artystów chór zebrało się na pierwszej próbie. Nie wiedząc właściwie, że zaczynają pisać jedno z najpiękniejszych historii polskiej chóralistyki XXI wieku. Dzisiaj Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej udowodnił, że wielkość nie rodzi się z naśladownictwa, ale z odwagi bycia sobą.
3: Podkreśla profesor Bielecka. Chór ma dziś 67 wokalistów, wydał 37 płyt, otrzymał 22 nominacje do Fryderyków i zdobył 6 statuetek. A na koniec jeszcze drugi krótki kulturalny akcent. Białystok ogłosił nabór na stypendia artystyczne. Do kiedy trwa i kto może się o nie starać?
5: Nabór trwa do 2 listopada, a wsparcie mogą otrzymać osoby, które są uzdolnione artystycznie, upowszechniające kulturę czy pełniące opiekę nad zabytkami miejskimi. Warunkiem otrzymania stypendium jest mieszkanie lub działanie na terenie Białegostoku. Kwota stypendium to 15 tysięcy złotych. Szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdziemy na stronie białystok.pl.
3: To był Robert Bońkowski.
1: 2 minuty są po godzinie 6:00. Dracula tak. Już rozpoczyna swój wtorek i zastanawiałem się, jak w ogóle wstaje taka Dracula, nie?
2: No tak, jak my wszyscy powinniśmy, czyli tak do pionu, ale do pionu. Powoli, ale do pionu.
0: Wcześniej puka w wieko.
1: Myślałem, że wcześniej puszę sobie szczękę swoją szkuszką, nie? I te zęby w takim razie. No i to jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry, Filip
2: Dzień
1: Ciber.
2: Dobry, Karola Kowalska.
0: Dzień dobry, Mateusz Marek.
1: I jest od razu Amy Pala, jest Jenny, także zróbcie głośniej RMF Max.

0: feedback.
1: 8 minut po 6.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I po co wariacie siedzieć na chacie, jak przecież wszyscy jedą do pracy i jaka praca nie śpi? O to was zapytaliśmy chwil kilka temu, ale jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteście na nogach. I kto się pochwalił nam dzisiaj?
4: Kierownik kopalni odkrywkowej.
3: O, panie kierowniku, to tylko jest dla zarządu.
5: No właśnie, co kawkę trzeba zrobić, nie? Od samego rana. Nie, no pozdrawiamy oczywiście całą kopalnię.
6: I nie śpi oczywiście gastronomia.
7: No oczywiście. No.
3: Jest to najbardziej pożądany zawód na świecie. No.
7: Zwłaszcza dla tych, którzy nie lubią spać. Dobra. Nie lubią jeść.
8: Dzień dobry, nie śpią już panie z Urzędu Skarbowego.
3: Ja mam pytanie,
7: wspaniale!
3: Czy wy w ogóle kiedykolwiek śpicie, bo to mnie najbardziej zastanawia.
7: Pozdrawiamy!
9: Sąd rejonowy Kraków Podgórze nie śpi.
5: O matko, Anna Maria Wesołowska.
2: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: No ale to jest super, że już wszyscy są na nogach i tak właśnie będą dzielnie dzisiaj przez świat przemierzać,
7: świat
3: pracować.
7: Świat działa, ewidentnie. Tak? Świat działa, pora wstawać. To jest RMF Max i Eli Ox. 10 po 6.

0: Wolo jej Talking Body w RMF Max, gramy najlepiej na świecie, 19 minut po godzinie 6. No i słuchajcie, cały czas się powodzi pizzy Książula.
1: No wiadomo, że tak, no i tym bardziej, że okazuje się, że do tego stopnia cała ta afera dochodzi, że nawet są sprzedawane puste kartony jeszcze przed włożeniem do nich pizzy Książula i są sprzedawane na różnych platformach i to ceny są naprawdę kosmiczne.
2: Takie świeże.
1: To takie pudełko może nawet kosztować po 20 i po 30 zł. No, to jest cena
0: druga pizza,
1: pizzy, no,
0: tak.
1: Dokładnie, nie?
2: Ale widziałem, że karton, no. To jest wystawiane na tych takich portalach sprzedażowych z ubraniami. No to
1: dokładnie.
2: Nic dziwnego, takie pudełko po pizzy. Idealny strój na Halloween.
0: Ja sobie kupię i położę koło papierków po lodach ekipy. Pamiętacie to?
1: Fajnie, że pamiątki teraz od ulubionych twórców można teraz zbierać koło koszań.
3: Reklama. Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
4: Zapraszamy do salonu o Moda JQ co w Auto Białystok, Krupniki 25.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
8: masz! Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Proszę państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
13: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.

0: Kawa, ty i ja o tej porze. Pasuje doskonale. Oskar Sims w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: No i to jest dokładnie ta pora w RMF Max, kiedy pytamy was, gdzie są klucze. To jest wasza podobno ulubiona zabawa o tej porze, czyli my robimy dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie te klucze zostały dzisiaj przez Mateuka ukryte. Dzisiejsza edycja
3: to sklep spożywczy.
0: Sklep spożywczy, okej.
4: Posłuchajcie, daj tymi kluczami. I teraz jest twój moment. Wchodzisz na Facebooka albo Instagrama RMF Max, klikasz w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę, gdzie te klucze Mateuko schował. No i bawisz się razem z nami.
3: Tak, i nie ma złych odpowiedzi, potrzebujemy waszej fantazji. Zróbmy razem komuś dzień. Uśmiejmy się, wiemy, że w sklepie spożywczym są takie miejsca i takie pomysły, o których nam jeszcze to nie przyszło do głowy nigdy.
0: Krótko mówiąc, wchodzicie do sklepu, rozglądacie się, gdzie ten dźwięczek może zabrzmieć i nagrywacie głosówkę RMF Max.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Jak to wasz pierwszy raz, to śmiało czekamy na waszą głosówkę bardziej niż na jakiekolwiek inne.
4: Zobacz, jak to jest usłyszeć na antenie się.
0: Katriel i Sexy Magic, 5 minut po 6:30 w RMF Max.

0: Ale ten wtorek leci, to dzięki takim hitom na maksa to Movie to the Sun o 6:39 i teraz jest czas na finał zabawy Gdzie są klucze?
1: Brzmiało to dzisiaj tak, miejsce orientacyjne to sklep spożywczy, a wasze odpowiedzi jak zwykle nie zawiodły, macie fantazję. No i posłuchajcie, jak inni zrobili nam wszystkim razem dzień.
2: Wydaje mi się, że to może być filiżanka szefowej z sklepu spożywczego.
0: No, ja bym nie zaryzykował, nie no, w życiu, to proszę.
3: Prezesowej.
4: Mój mąż mówi, że może w słoiku.
0: A, mąż może mieć rację.
1: Fajnie, że gadacie, jakby wiesz, o co chodzi.
0: Rano szczególnie.
5: Czy to beczka z kiszoną kapustą?
1: Halo, tu beczka.
0: Tak, ale bez kiszonej.
6: Mi się wydaje, że te klucze są w szklanej misce, która czeka na palecie od 2 miesięcy na wyłożenie.
3: To jest taka przykurzona trochę, czyli może być trochę taniej?
0: To nie ten sklep, to jest ten sklep bez palet. Dawaj dalej.
7: Klucze są w pudełku z kapslami po orężadzie na miejscu.
1: Się zrobiło sentymentalnie.
0: To jest najlepszy poranek. Dzięki wam. Także super, że z nami jesteście i super, że się razem z nami bawicie.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
8: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
19: Za mnie.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie. You better throw a party on the day that I die.

0: W Radiu RMF Max wasze ulubione Infinity i 10 minut do godziny 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Szkoda, że nasi wędkarze nie występują na Mistrzostwach Świata za piłkarzy, ponieważ wtedy byśmy zostali mistrzami Europy.
3: Co się stało?
2: Polscy wędkarze zostali właśnie mistrzami Europy, złowili takiego, złowili takiego karpia.
3: Naprawdę.
2: Karpia, który waży 30 kilo i to jest absolutny rekord, który zresztą wcześniej także należał do Polaków. Także brawo, no wielkie brawa. No.
3: Brawo karpiarze, wielka
2: brawo
3: duma.
2: Karpiarze, no.
3: Najgorsze jest to, że teraz trzeba wpuścić to wszystko do wanny i trzymać do świąt.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Oj, będzie fajna kąpiel.
3: Z takim misiem.
2: Fajnie, tak rybko mnie czuć.
3: 30 kilo w wannie.

0: 4 minuty do godziny 7 pozostały, a najlepiej, żebyście wy pozostali z RMF Max, bo po 7, wow, ludzie, to się będzie dopiero działo.
1: Stówka do zgarnięcia, jeśli jedziecie z dzieciakami do szkoły teraz, to nasza zabawa do tablicy, proszę, i stówka będą dla was w radiu tuż po 7.
2: No, a jeszcze teraz właśnie ten flash sport i pogoda, tak, bo mówiliśmy, że będzie, no to no niech
0: tak,
2: będzie.
0: No. No tak, tak, dobrze, że jest.
2: Flash sport, pogoda, no.
0: Tak, tak, no o 7, wiem. Reklam.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
12: Dzień dobry.
13: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
12: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
13: Interesujące, ale co to?
12: Lokata banku pocztowego.
13: Biorę.
12: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Podlasie 97 i 5 FM.
19: Na zegarach 7, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, jestem. Alert RCB znów obudził mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Został wysłany w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach został odwołany. Za godzinę sprawdzimy, czy Polacy ufają alertom RCB i jak oceniają częstotliwość ich wysyłania. Szkoły mają być bezpieczniejsze. Po ostatnich wydarzeniach władze zapowiadają wzmocnione działania służb.
21: Akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
22: Jeżeli oczywiście znażą się jakiekolwiek
2: ciekawe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
21: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób.
16: Mówiła Magdalena Greinert. W piątek odbędzie się z kolei nadzwyczajne spotkanie rządu z cyfrowymi gigantami. Do rozmów o tym, jak walczyć ze szkodliwymi treściami w sieci, zaproszono przedstawicieli Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Alkohol tylko do godziny 22. Sejm, jak informowaliśmy Was, przyjął ustawę o nocnej prohibicji. Co myślą o niej Polacy? Posłuchajcie.
22: Co pan o tym sądzi? Dobry, zły pomysł?
23: Mi się wydaje, że zły. Znowu wrócimy do dawnych lat, że będą handlować w Belinach oczywiście.
24: Dobry pomysł, bo moim zdaniem tego alkoholu jest za dużo w sklepach.
25: No nie będę chodzić, nie będę się włóczyć nocami. Będziemy spokojniej spać, tak?
16: A z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zapowiadane ochłodzenie dotarło do Polski. W Słubicach dziś o poranku termometry wskazały -0,6 stopnia. Gdzie dzisiaj będzie najchłodniej, gdzie najcieplej, o tym oczywiście powiemy tuż po sporcie. Co drugiemu Polakowi zdarza się spóźniać do pracy, co 10 zatrudniony przyznaje, że pojawia się po czasie przynajmniej raz w tygodniu. Powody? Korki, spóźniony autobus czy tramwaj, ale nie tylko.
26: 11% pracowników wskazuje na obowiązki domowe, 9% na odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola, a 7,6% wskazuje na poranny seks. I mężczyźni wskazują ten powód niemal dwukrotnie częściej niż kobiety.
16: Tyle statystyk, które przedstawiła Monika Baneś-Bator z Personal Service. Za godzinę zapytamy Was, z jakich powodów spóźniacie się do pracy. No i jesteśmy ciekawi, czy będzie to miało coś wspólnego z Waszym życiem uczuciowym.
27: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Piłkarska Ekstraklasa nie zwalnia tempa. Motor przełamał serię bez zwycięstwa i pokonał na wyjeździe Radomiaka 3-2. W Katowicach w zaległym meczu GKS pokonał 2-1 wieczystą Kraków.
28: Wygraliśmy zespołowością, nastawieniem.
16: Podkreślał po meczu trener Gieksy Rafał Górak. Koszykarze Górnika Zamek Książ mają powody do radości. Jest pierwsza wygrana w PGE Basket Lidze. Wałbrzeszanie wygrali na parkiecie Stali Ostrów Wielkopolski 81-65. I przenosimy się jeszcze do Wuhan, gdzie Maja Chwalińska zmierzy się z Egipcjanką Majar Sheriff. Ten mecz powinien właśnie startować. Tenisistki grały ze sobą do tej pory 2 razy. Bilans spotkań na razie jest remisowy.
27: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: 11 stopni o poranku w Ustce, a w Słubicach, jak wspomniałam, termometry wskazały -0,6 stopnia. No duży rozstrzał. Po południu ta temperatura już niemal wszędzie podobna. 8 w Zakopanem, tu najchłodniej, na pozostałym obszarze od 11 do 13 kresek. Najcieplej 14 stopni w Gdańsku czy Zielonej Górze. Zachód kraju dostaje dzisiaj więcej przejaśnień, reszta Polski z przewagą chmur i lokalnymi opadami. No i w górach mały upominek od zimy, wysoko w Karpatach możliwy śnieg.
29: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Hity na maksa.
30: Piątek 13 dzisiaj. Ha, żartowałam. Wtorek 13.
19: Ale żart, naprawdę.
30: I naprawdę w Grecji, w Hiszpanii, w Rumunii wtorek 13 to jest to samo, co u nas piątek 13.
19: U nas to czasami w poniedziałek jest 13, wtorek, środę, czwartek.
31: A tak to właśnie cały tydzień leci. 5 minut po godzinie 7, Marlon już gra, to jest Wstawaj, nie udawaj. Kinga Nega za godzinę z kolejnym serwisem.
16: Chętnie wrócę.

0: Calvin Harris, Dua Lipa do śniadania grają wam w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora na to, żeby po drodze do szkoły dać wam szansę na wygranie stówki kieszonkowego.
4: Ponieważ wjeżdża wasza ulubiona zabawa.
2: Do tablicy, proszę.
0: Juhu! Szukamy teraz ekip, które jadą do szkoły albo są w domu i się do szkoły przygotowują.

0: gotowują i mają na pokładzie obowiązkowo, bez dwóch zdań, jakichś podstawówkowiczów albo kogoś na innych levelach edukacji.
1: Dzisiejsza kategoria.
2: Historia! Dlatego wyślijcie nam jakąś historyczną nazwę swojej drużyny, która teraz jest właśnie z wami na pokładzie. Wyślijcie ją na numer 3001 bez absolutnie żadnych dodatkowych kosztów, a my już za chwilę będziemy do kogoś się dzwonić i bawić się w zabawie do tablicy, proszę.
3: Słuchasz poranka RMF Max.
0: 3001, tutaj wysyłasz historyczną nazwę waszej drużyny. Jak mamy was przedstawić? Daj znać na 3001.
4: A do zgarnięcia będzie stówka kieszonkowego. Wszystkie

0: ale to jest nowy numer, to jest nowa Miley Cyrus w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I czas na waszą ulubioną zabawę o tej porze. Do tablicy proszę, z nami jest drużyna Histeryczni Kujoni. Marcin i Idalia, level szkoły numer 5. Siemanko, jak się macie?
0: Witajcie w RMF Max. Zabawa polega na tym, że Idalia zadaje dwa pytania z tematyki historycznej.
3: Dzisiaj z historii, tak.
0: A Matełko próbuje, no będzie próbował jakoś na nie odpowiedzieć, tak. Bo Idalia Matełka sobie przez chwilę wybrała poza anteną.
3: A wszyscy się słuchają i świetnie się bawią wtedy, kiedy my cierpimy i nic nie wiemy. Także bardzo proszę, Filip, wystartuj naszą zabawę.
4: Idalia, mam nadzieję, że jesteś gotowa.
2: Do tablicy proszę.
4: Idalia, no to dobra, bardzo proszę, scena jest twoja.
5: Czym jest pięściak?
3: Czym jest pięściak?
4: No to jest tak. Historii, chłopie!
3: To jest... Co? To jest... To leży koło szyszaka? To jest hełm.
5: Nie?
3: Nie?
4: Chłopie, jaki hełm w ogóle?
0: Nie. To był król polski, Matełko. Jak możesz tego nie wiedzieć?
3: Kto to jest pięściak? Co to jest... Dobra, sprawdzę sobie potem w Google. Dobra, drugie pytanie.
4: Dawaj, Idalia, grillujesz go.
5: Uporządkuj w kolejności chronologicznej. Homo sapiens, homo habilis, homo erectus i australopithecus.
0: No powodzenia.
3: Dobra, pierwszy jest australopitek, drugi erectus, trzeci ten trzeci, a czwarty sapiens.
4: Dobra, Idalia, daj mu spokój.
0: Siadaj po Matełko, Idalia, piątka z plusem.
3: O nie, ale sapiens jest na końcu, nie? Bo się mega z sapiens właśnie.
4: Idalia, przypomnij jeszcze wszystkim, w której jesteś klasie podstawówki?
5: Piątej.
3: No i to jest właśnie moc, siła i wiedza.
4: No, a Matełko jest po studiach.
2: Nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
0: Jesteście
3: ta zabawa
0: najlepsi.
3: Jest trudna, ale wy jesteście fantastyczni,
4: ale
3: naprawdę.
4: Jest sapiens, naprawdę.
3: Dziękujemy wam bardzo.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
8: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.uniwersalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
9: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Ale ten poranek leci, a leci dzięki hitom z RMF Max. Dawid Podsiadło i Małe Miasteczko było 7:32.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz tak, jak macie w planach wziąć ślub, to uwaga, Kościół ma taki pomysł, żeby nauki przedmałżeńskie trwały dłużej.
0: No tak, no.
2: No argument jest taki, że nie da, to jest cytat, nie da się przygotować do jednej z najważniejszych decyzji w życiu.
0: W swoim życiu.
3: No ale ma to sens,
2: podczas kilku godzin spotkań.
3: No oczywiście, no
2: ale jak już mieszkasz razem wcześniej, to...
3: Trzeba się przygotowywać normalnie, nauki przedmałżeńskie powinno być tak, podstawówka, 4 lata liceum, potem magisterka z żonoznawstwa i dopiero można jakby iść w świat.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Ja myślę, że właściwy czas oczekiwania to jest po prostu taki sam, jak właściwy czas nauk jest taki jak czas oczekiwania na salę, no po prostu, czyli takie 2-3 lata.
0: Idźcie po salę.

0: Ale to są bęgery w RMF Max. 7.39 i Lost Frequencies z numerem Paraiso we Wstawaj, nie udawaj.
1: I teraz tak, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto, ale tak się składa, że w RMF Max można wygrać naprawdę ogromne pieniądze, no.
0: Naprawdę,
1: nawet
0: no.
1: Milion złotych.
2: Dzisiaj jest 13, wtorek. Wiemy, że dla niektórych 13 jest szczęśliwa, jest wyjątkowa, no i potwierdzamy to tym, co zostało dodane do sejfów.
0: Do sejfów zostało dodane dodatkowe 100 tysięcy złotych. I to jest pierwszy dowód na to, że dzisiejszy dzień jest naprawdę szczęśliwy.
1: Czyli to jest razem teraz ile w tych sejfach maksymalnie?
2: Milion sto tysięcy.
1: Okej, ale jest też, jak wystarczy, że odbierze telefon, już na start wiesz, że minimalnie w sejfach jest 13 tysięcy złotych,
0: to
1: tak?
0: Prawda. To
2: i
0: prawda.
2: I dowiadujecie się o tym od nas po raz pierwszy dzisiaj. Więc słuchajcie, jak mamy takie informacje, że 13 jest szczęśliwa, że jesteście pierwsi w ogóle, którzy o tym słyszycie, no to co, no szkoda byłoby tej okazji nie wykorzystać, więc zgłoś się teraz do zabawy SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez rmfmax.pl i zagraj o 1 100 000 złotych w RMF Max.
0: Minimum 13 tysięcy w sejfach. Przecież to jest niemożliwe w ten wtorek 13, nie?
1: Max. Hasło Max na 7467. Reklama.
3: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? Awokado za jedyne 4,99 za sztukę z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Śliwka tylko 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Oraz ziemniak jadalny kremowy i czerwony 2 kg w supercenie. 3,99 za opakowanie z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jake'u. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda Jake'u. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
14: Zapraszamy do salonu o Moda Jake'u Top Auto Białystok, Krupniki 25. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
15: I po reklamie.

0: Back to Yours to jest nowy numer. Jeszcze przed 8 macie go w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Czytam i nie dowierzam. Trzeba będzie podawać PESEL przy kasie. Z taką informacją się spotkaliśmy.
4: PESEL kaucyjny.
3: Faktycznie, przy pewnych zakupach trzeba będzie podać też PESEL, żeby zweryfikować te zakupy.
0: Co to
3: ale
0: za zakupy?
3: Okazuje się, że jak będziesz płacić powyżej 10 tysięcy euro.
0: Czyli to jest ile? Co? Ponad 40 tysięcy złotych.
3: Ponad 40 tysięcy. Okay. No ale no słuchajcie, jak ktoś na przykład ma fantazję, chce zakupić dużo biżuterii albo jakiś obraz, albo coś tam, jakiś samochód, wiadomo, no przecież odbywają się takie transakcje, nie?
4: No tak, tak. Ale ja nie wiem, co jest gorsze. Czy podać PESEL na kasie, tak? Czy wytłumaczyć sąsiadowi, skąd pieniążki na to?
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No bo sąsiad, to akurat twój PESEL to zna, to go nie zaskoczy.
4: Nie,
3: ale...
4: absolutnie. Ale całe szczęście, że to nie dotyczy ludzi w moim wieku.

0: Waiting for Love i Avicii w RMF Max, czyli wszystko, czego potrzebujecie 6 minut przed godziną 8.
1: Okazuje się, że McLaren i mała miejscowość to nie jest najlepsze połączenie.
2: Co się stało?
1: 450 tysięcy odszkodowania musi wypłacić gmina, ponieważ nowiutki McLaren, który jechał sobie gminną drogą, najechał na dziurę, uszkodził opony, uszkodził podwozie. Do tego, jak się okazuje, gmina nie była do końca ubezpieczona. Do tego okazuje się, że to był samochód na wynajem i właściciel nie mógł zarabiać w tym czasie, więc dodatkowe odszkodowanie. I do tego jeszcze okazuje się, że musiał wynająć samochód zastępczy i 200 tysięcy jeszcze musiał sobie doliczyć.
2: Jezu, to nie są tanie rzeczy, te wszystkie części do McLarena
1: nie,
2: i tak dalej.
1: Absolutnie nie, no.
2: Ja to bym musiał wjechać, nie wiem, domem w taką dziurę, żeby takie odszkodowanie uzyskać chyba.
1: Albo całym blokiem,
0: nie? Flash Sport i pogoda już za moment. Więcej ważnych informacji to o 8 w RMF Max.
3: Reklama. Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79. Czas na remont.
9: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
8: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
9: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
8: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
9: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
10: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
3: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Podlasie 97.5 FM.
5: Na zegarach prawie ósma, Flash Sport i prognoza pogody, no i oczywiście Kinga Nyga niezastąpiona. Witamy z powrotem.
6: Bardzo się cieszę, jestem. Alerty RCB wpisały się już w naszą codzienność. Połowa Polaków uważa, że są wysyłane z odpowiednią częstotliwością. Wyniki badań mocno się jednak różnią w zależności od województwa.
7: Im dalej od zagrożenia, tym bardziej pozytywna jest opinia na temat alertów RCB. W województwie lubuskim na zachodzie ponad 66% respondentów wskazuje, że alerty są tak często, jak być powinny. Na wschodzie, w województwie lubelskim, jest najmniejszy entuzjazm wobec rządowych SMS-ów. Tam ponad 70% pytanych odpowiada, że alerty są wysyłane za często. Tak samo jest na Podkarpaciu.
6: O czym informował Igor Skrzypek. Wracamy do tematu bezpieczeństwa w szkołach. Specjalne szkolenia organizowane są nie tylko dla pedagogów. Uczestniczą w nich również uczniowie.
8: Spośród naszej młodzieży zrekrutowaliśmy grupę uczniów, którzy cieszą się szacunkiem grupy rówieśniczej. Oni zostali przeszkoleni przez specjalistów, pedagogów, psychologów do rozpoznawania niepokojących sytuacji i do udzielania pierwszej pomocy.
6: O szkoleniach opowiadała dyrektorka 5. LO w Olsztynie Anna Struk. Teraz sprawdzamy ceny paliw. Dobrych informacji dla kierowców nie mamy. Wszystko wskazuje na to, że będzie coraz drożej, bo benzyna w hurcie drożeje. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06 zł, o 10 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy nieco tańszy, za litr zapłacimy 8,02 zł. Co drugi Polak przyznaje, że sporadycznie zdarza mu się spóźnić do pracy. Największymi wrogami punktualności są korki. Wskazuje na nie 34% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się zbyt długi sen, problemy z organizacją czasu czy poranny seks. No to sprawdźmy, czy zdarza wam się spóźniać, a jeśli tak, to dlaczego?
9: Rzadko.
10: Rzadko? A jakiś taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
9: Korki.
10: Przede wszystkim?
9: Tak, przede wszystkim korki.
11: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
10: A jakie były przyczyny?
11: Komunikacja miejska.
10: Najczęściej?
11: Zawsze.
12: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
6: Usłyszał od poznaniaków Beniamin Kubiak-Piłat. W RMF Max wszystko mamy pod kontrolą. Czas na informacje sportowe.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Startuje druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zmierzą się ze sobą między innymi Atletico Madryt z Manchesterem United. Dziś także mecz z udziałem dwóch polskich reprezentantów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza podejmie Slavię Praga Wiktora Nowaka. Sensacja w Szanghaju. Carlos Alcaraz odpadł w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000. Hiszpan przegrał z Belgiem Zizou Bergsem 5-7-6-7. Dla Bergsa to największy sukces w karierze. A w Szanghaju wciąż gra Hubert Hurkacz. Polak dziś o 14:00 powalczy o awans do ćwierćfinału. Z kolei w Wuhan będzie polski mecz. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Na zachodzie dzisiaj więcej słońca, na wschodzie przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. W Tatrach jesień miesza się już z zimą, wysoko w górach może popadać śnieg. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni, 12 m.in. w Krakowie, Warszawie, Białymstoku, 13 w Opolu czy Wrocławiu, a przyjemne 14 stopni w Lubuskiem, tam też dzisiaj dużo błękitu i słońca.
5: Teraz przyjemne, a tak w okolicach lutego to będzie upał. Jeszcze wam o tym przypomnimy.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
5: Hello, dzień dobry, bonjour, wstawaj, nie udawaj, z wami do dziewiątej, Karola Kowalska,
13: Filip Kliber
14: i Mateusz Marek. Ile różnych języków.
13: 3 minuty po godzinie 8, to będzie wspaniały wtorek, uwierzcie mi.
14: Arigato. A nie, to jest, dziękuję. Nie. Dzień dobry?
5: Mateusz, ty już dzisiaj nie zdałeś testu z historii.
14: Wiem, więc... dobra.
13: Jesteś po politologii, tak? Jesteś poliglotą.

0: No, Katy Perry, fajnie na 10 minut po godzinie 8, ale my chcielibyśmy potwierdzić wczorajsze doniesienia.
1: W tym momencie dowiedziałem się, co to znaczy, że jest więcej szczęścia 13 w złotej kumulacji. No, i to znaczy, że nagroda główna powiększa się o 100 tysięcy złotych.
0: A dzisiaj jest jeszcze więcej szczęścia, bo w sejfach jest minimum 13 tysięcy złotych.
2: No i słuchajcie, zabawa jest fajna. Ludzie naprawdę wygrywają pieniądze i tutaj nie ma żadnych tajemnic. To jest normalnie okazja, żeby spróbować swojego szczęścia.
3: A my możemy dać wam, no, pewną przewagę, bo to, że nas teraz słuchacie, to serio daje wam po prostu coś ekstra.
0: Dzisiaj, na 13 października, pomnożymy wasze szanse teraz razy 313.
2: Wow. No i ja nie wiem, czy będzie lepsza okazja, bo kurczę, robimy to dla ciebie. Mnożymy teraz każde twoje zgłoszenie razy 313, no.
3: No to wyślij SMS na numer 7467 za 4,92 z VAT-em o treści Max i wejdź do zabawy. Możesz też wejść do niej przez rmfmax.pl i tutaj też ci pomnożymy razy 313 razy każde zgłoszenie.
0: Kiedy spróbować szczęścia, jak nie teraz? Hasło Max na 7467, ślij teraz, a my pomnożymy twoje szanse 313 razy.
2: Hasło Max na 7467.

0: wszystko nad cudownie utula. To jest Taylor Swift. Jakbym miał być kim w życiu, to najchętniej byłbym Taylor Swift.
1: Ale ty masz Marek na nazwisko.
0: Wiem.
1: No, nie masz Taylor.
0: Ale świetny numer, trzeba przyznać, świetny numer.
2: Ale podobni są, nie?
0: Bardzo.
2: Słuchajcie, koniec z miłym czatem GPT podobno. Trwają prace, które mają sprawić, że ten model sztucznej inteligencji przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć. Ma też nauczyć się zaprzeczać, jeśli to jest uzasadnione. Także korzystajmy, póki ktoś jest dla nas miły.
1: Ja czekam, aż chat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać: nie, o nic mi nie chodzi.
0: RMF Max. No, przegięliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel, boś do roboty poszedł. Szalik załóż.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
14: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
15: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Męskie granie orkiestra rozkołysało o poranku w RMF Max i ciebie też bardzo punktualnie w 8:30.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I we wstawaj, nie udawaj, teraz w poranku RMF Max postanowiliśmy zrobić radiowy challenge. Challenge polega na tym, że Karola, Kliber i Mateuko wybierają najlepsze bęk w muzyce, jakie kiedykolwiek wyszło.
4: Piosenek jest bęk, było umówione, tak?
0: Tak, słowo bęk, tak.
4: Dobra, dobra, no jestem bardzo ciekaw, kto wygra.
0: Ja jestem mega podekscytowana.
4: Pierwsza propozycja od kogo?
3: Od Karoli, ale najlepsze jest jeszcze to, wytłumaczmy teraz wszystkim, że my nie wiemy, co wybraliśmy.
4: Nie, nie wiem, mam pojęcia.
0: I teraz... Ja chciałem powiedzieć, szkoda, że moje jest pierwsze, bo jest najlepsze. No, szkoda.
3: Dobra, dawaj, dawaj, zobaczymy. Bęk od Karoli. Co to jest? Czy...
4: To jest... Bang, bang, bang, dobra.
3: Bang, bang, bang. A, nie, to jest fajne.
0: Ariana Grande, to jest. Jessie J, to jest.
3: Dobra.
4: Taneczne, śpiewne, fajne.
3: W takim razie teraz...
0: Nie przebijecie tego.
3: Czas na bang od Matełki. Ciekawe, dobra, co wybrało Matełko. No ja jestem ciekawy.
0: No.
4: Wszyscy się
0: świetnie. Wygrał.
4: Ricky Martin, She Bangs. Jest tam, jest słowo bang.
0: No,
4: będzie było, no.
3: Jest ewidentnie słowo bang. Dobra. Ale dobra, dobra, w takim razie to jest grube. Ale teraz, nie, dobra.
0: Nie przebijesz tego.
3: Teraz zapnijcie pasy, moi drodzy. Teraz zapnijcie.

0: duże pęk, ale co tam mówi słowo pęk? Bęgereng! Bęgerenka!
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF.
2: Także jeżeli dacie nam znać w komentarzu, bo my nie wiemy jednak, kto wygrał, dajcie nam znać na Facebooka albo Instagrama RMF.
0: Napiszcie koniecznie, nam wiadomość, kto wygrał, no. Albo podeślijcie swój numer z bank.
3: Może być też głosówka, dajcie znać, jak wam się podobało. No, bo który numer będzie się wam nucił cały dzień.

0: Neptunika, no oczywiście musiała zawitać w waszych głośnikach 20 minut do godziny 9. What if w RMF Max?
1: Ale drogo, ale drogo. Gdzie? Słuchajcie, koszulka Michaela Jordana została sprzedana za 14 milionów dolarów. To jest absolutnie najdroższa sprzedana koszykarska pamiątka w historii w ogóle sportu, nie?
2: Za 14 baniek dolarów to jest taka koszulka, ale chyba taka na dokumenty i to z aktem własności domu, co? Czy co to?
1: Max. Do domu Michaela Jordana.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom

0: Nóżka sama chodziła cały czas, było Two Colors i Primadonna, słuchajcie, RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Hakerzy zaatakowali Francję, słuchajcie.
3: Znowu coś wyciekło?
2: O, nie. Chyba, że z lodówek. We francuskich supermarketach, i było ich kilkaset wczoraj, przestały działać chłodnie, chłodziarki, lodówki, no i strasznie dużo jedzenia poszło do kosza.
0: Ajajaj.
2: A to wszystko przez hakerów.
3: A, to może niech skakują światło w mojej lodówce, to może nie będę w końcu żarł w nocy.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Halo, pan haker?
0: Problem nie jest ze światłem.

0: Hit Halo Disco grałem jeszcze przed godziną 9:00. Za chwilę będzie godzina 9:00 właśnie, więc to jest czas na flash i prognozę pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: RMF Max.
0: Warto.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
2: Zapraszamy do salonu o Moda Jayku co w auto Białystok, Krupniki 25.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Czas na remont.
7: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
6: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
7: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
6: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
7: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Podlasie 97,5 FM.
17: Jest godzina 9 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób, mówi komendant główny policji Marek Boroń. I dodaje, będziemy w szkołach tak długo, jak będzie potrzeba. Według szefa policji pierwsze, co powinni zrobić dyrektorzy, to wprowadzić jasne wytyczne kontroli plecaków uczniów.
13: Kto by miał takie rzeczy weryfikować? Policjanci znów, czy już to powinny regulaminy ustalać szkolne?
18: Dzisiaj to swobodnie może robić szkoła poprzez swoją ochronę, poprzez bramki, czy jakieś inne narzędzia techniczne. My oczywiście będziemy pomagać na tym początku, kiedy to wszystko będzie się w szkołach organizowało.
17: Z komendantem Markiem Boroniem rozmawiał Krzysztof Zasada. A czy po ostatnich incydentach z nożownikami w mazowieckich szkołach uczniowie czują się bezpiecznie? Nasz reporter zapytał o to uczniów białostockich szkół.
19: Czuję się bezpiecznie i nie mam jakichś żadnych zastrzeżeń.
20: Ktoś wyciąga nóż albo widzisz taką sytuację, że ktoś idzie z nożem?
19: No nie ma nic innego niż uciekać.
21: Byłem dosyć sceptycznie nastawiony do tej całej sytuacji, ponieważ to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś wykorzystuje taką właściwie tragedię, żeby trochę nakręcić to wszystko. I uważam, że część osób się bała faktycznie, część się po prostu nie chciało iść do szkoły.
20: Czujesz się bezpiecznie tutaj w swojej szkole?
21: Tak, no uważam, że szkoła zrobiła wszystko, co mogła. Drzwi boczne są zamknięte, tylko otwarte główne. Na korytarzach jest policja.
17: Powiedzieli naszemu reporterowi Robertowi Bońkowskiemu młodzi białostoczanie. Uczniowie i nauczyciele przeszli też szkolenia, jak zachować się w przypadku niebezpiecznej sytuacji w szkole. Do tego tematu jeszcze dziś wrócimy.
16: Słuchacie RMF Max Podlasie.
17: Teraz jest ich 50, a plan zakłada, że będzie ich ponad 100. Z RMF Max wiecie, że Białystok dostał 45 milionów złotych unijnego wsparcia na rozwój ekologicznego transportu. W planach jest m.in. zakup 10 nowych elektrycznych autobusów.
22: Mówimy o elektromobilności. W tej chwili w Białymstoku mamy 50 autobusów elektrycznych. W następnym roku, na przełomie w drugim kwartale przyjedzie do nas, mamy zakontraktowaną, podpisaną umowę 60 autobusów. No, dokładamy do tego 10, to będzie 120 autobusów elektrycznych. Nowoczesnych, tanich w eksploatacji, najtańszych ze wszystkich źródeł.
17: Podkreśla prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Projekt ma zostać zrealizowany do marca 2028 roku. O poranku szybki rzut oka na pogodowe mapy. Wtorek na Podlasiu z zachmurzeniem dużym. Na słońce nie liczcie, padać raczej nie powinno, a na termometrach w Białymstoku zobaczymy 10 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. A na koniec jeszcze szybkie zaproszenie na październikowy przystanek Historia. Księżnica Podlaska w Białymstoku organizuje wykład doktora Marcina Miarkiewicza z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku poświęcony wydarzeniom Październik 56 w naszym regionie. Ten wykład odbędzie się 20 października, to jest wtorek o 17. I to był flesz RMF Max o 9 w skrócie. A to oznacza, że przed nami już świeże prognozy synoptyków, a więc zostańcie blisko RMF Max.
16: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Słońce na Podlasiu niestety będzie dziś elementem deficytowym. Z prognoz IMGW wynika, że cały dzień ma być pochmurny, ale nie powinno padać. Wartości na termometrach niestety skromne. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 10 oczek na plusie. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę, no więc ta odczuwalna temperatura może być odrobinę niższa. Ciśnienie od rana jest na dobrym i stabilnym poziomie, ale za to biometr jest na niekorzystnych torach, więc może źle wpływać na nasze samopoczucie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
24: Hity na maksa. Tuż po dziewiątej to, na co wszyscy czekają, czyli żart na start od Matełka.
25: No dobra, dzisiaj jest dzień bez stanika, na szczęście nie o tym, ale on taki, komu dajesz bieliznę? A, gacie. Dobra, nie trzeba się śmiać. Nie trzeba się śmiać.
26: Jeżeli chcecie coś napisać do Matełki, to wejdźcie na poranek RMF Max. Na naszym Instagramie.
25: Czekaj, bo nie zrozumiałeś. Agacie. Gacie, chodzi gacie. Agata. Agacie.
26: 5 minut po dziewiątej, to było Wstawaj, nie udawaj, które się odmeldowuje. Idziemy do Agaty. Filip Kliber.
24: Karola Kowalska.
25: Mateusz Marek.
24: Było śmiesznie, nie smuć się, było śmiesznie.
26: Zostańcie z hitami na maksa.

Aha, i to, że niby to takie proste jest. Tylko kochaj mnie, to jest Zalia w RMF Max. Do niby wielkich wymagań nie ma. Z drugiej strony dobrze wiemy, że to wcale nie jest takie łatwe. Szczególnie jak człowiek jeszcze tak nie do końca rozbudzony, bo dopiero po godzinie 9 odpalamy. Byle do obiadu w RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy z wami. Do samego południa. Przemek, Kubera, fajnie, że wpadliście jak zawsze. Mega z tego frajdę mamy. Kłaniam się nisko. Serwus. RMF.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
3: I po reklamie.
6: Z tej strony Krzychu.
7: Sylwia.
8: We are the Swedish House Mafia.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Podlasie 97,5 FM.

niby nie piątek, ale 13. To warto dmuchać na zimne, 13 dzień miesiąca. W RMF Max my wam bardzo dużo farta dzisiaj przynosimy. 13 to jest taka liczba, na której się raczej za bardzo nie skupiajcie. Ja bym się bardziej skupił na liczbie 1 100 000 złotych, bo tyle właśnie dla was mamy w złotej kumulacji. W RMF Max w sejfach najwyższa nagroda to jest 1 100 000 złotych, ale ta minimalna to jest 13, bo dzisiaj 13, 13 tysięcy w sejfach, więc na pewno poszkodowany z finału to nikt nie wyjdzie. 1 100 000 wyjątkowo dzisiaj dla was mamy jako nagrodę główną w naszych sejfach, a żeby się dobrać do tych sejfów, dajcie znać, że macie ochotę zagrać na rmfmax.pl albo wyślijcie zgłoszenie SMS-em hasło Max na nasz nowiutki numer 7467. Max na 7467.

0: Offenbach i nowość w RMF Max Podlasie. Four to the floor, tak a propos floor, czyli można też powiedzieć parkietu. Za parę chwil w RMF Max Podlasie będziemy zaglądali do bardzo przyjemnej domowej inauguracji Żubrów Białystok w drugiej lidze. No jest za co chwalić. Idę na Maxa.
1: RMF Max. Reklama. Kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Kiedy głód doskwiera, a rodzina czeka, zapach tej pieczeni wabi nas z daleka. Łopatka bez kości, świeża, soczysta. Na każdy obiad to opcja oczywista. Wrzuć na patelnię, dodaj czosnek, kminek i masz pyszny, domowy posiłek. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 11,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
4: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Czas na remont.
7: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
6: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
7: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
6: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
7: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
10: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
2: Słońce na Podlasiu niestety będzie dziś elementem deficytowym. Z prognoz IMGW wynika, że cały dzień ma być pochmurny, ale nie powinno padać. Wartości na termometrach niestety skromne. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się maksymalnie 10 oczek na plusie. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę. No więc ta odczuwalna temperatura może być odrobinę niższa. Ciśnienie od rana jest na dobrym i stabilnym poziomie, ale za to biometr jest na niekorzystnych torach, więc może źle wpływać na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
3: RMF Max.
4: RMF Max Podlasie.

for City, to jest Self Hour, słuchacie RBF Max Podlasie, za chwilę godzina 10:00 i punktualnie o pełnej będziemy odpalali dla was i flash, i prognozę pogody, ale najpierw info o tym, jak Żubr Białystok wreszcie na własnym parkiecie rozniosły Rysia Sochaczew. 100 do 69, to się nazywa taka inauguracja domowa z przytupem, co prawda sezon już jakiś czas temu zaczął, mam na myśli drugą ligę koszykarzy. Ale u siebie Żubry grały po raz pierwszy w ten weekend. Po 10 minutach to właściwie już było wiadomo, kto rządzi, bo Żubry prowadziły 28 do 15 i wynik został dowieziony. Po tym meczu Żubry Białystok mają bilans 2 zwycięstwa, 1 porażka. W tabeli drugiej ligi robi się coraz tłoczniej u góry i bardzo dobrze, że u góry. A jeśli chodzi o kibiców w Białymstoku, to zawodnicy, sztab, wszyscy zgodnie powiedzieli top. I oby tak dalej.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
10: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
13: Mam na imię Janek.
14: A ja Daniel.
15: Cześć, tu Roxy Węgiel.
16: Cześć, tutaj Trips.
17: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Podlasie 97,5 FM.
3: Jest już godzina 10 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Trzecia osoba, która mogła mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu, zatrzymana przez niemieckich policjantów. To kobieta. Wpadła w Berlinie podczas innej akcji kontrterrorystów. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano dwóch obywateli Turcji.
10: Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji. Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju.
3: To był Krzysztof Zasada.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
3: Nowy budynek Wydziału Nauk Humanistycznych na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku został oficjalnie otwarty, choć zajęcia trwają tam już od początku października. Znajduje się w nim 5 wydziałów.
2: Swoją siedzibę ma 5 wydziałów. Dzień jest wyjątkowy, nie tylko dla Uniwersytetu w Białymstoku, nie tylko dla miasta, ale uważam i dla regionu. Z tego względu, że kampus Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Ciołkowskiego od tego roku akademickiego będzie, uważam, jednym z ważniejszych miejsc na mapie akademickiej Białegostoku.
14: mówił rektor Uniwersytetu profesor Mariusz Popławski. Cała inwestycja pochłonęła około 92,5 miliona złotych. Blisko 90% tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest 1 000 000 złotych z PFRON-u na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej. Dzięki tym pieniądzom powstanie 41 miejsc pracy, w tym 29 dla osób z niepełnosprawnościami. ZAS będzie prowadził działalność w kilku obszarach. Kuchnia będzie przygotowywać posiłki dla pacjentów szpitala w Dąbrowie Białostockiej, mieszkańców internatu, uczniów liceum, a także klientów indywidualnych. Pracownicy zakładu będą również świadczyć usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz wykonywać prace konserwacyjne na potrzeby szpitala, internatu i liceum. Zakład ma ruszyć pod koniec listopada. Czy znacie już białostocką aplikację PAWPIN, czyli łapkę na mapie, która pomaga odnaleźć zaginione zwierzęta? Ten mikroprojekt stworzył białostoczanin Michał Dąbrowski. Można na niej dodawać ogłoszenia o zaginięciu psa lub kota, zaznaczać miejsca, w których je widziano, a tym samym pomagać im wrócić do domu. Aplikacja działa pod linkiem pawpin.netlify.app. A na koniec krótki kulturalny akcent. W Białymstoku trwa festiwal Kierunek Wschód. We Fleszu o 10 sprawdzamy, co na dziś przygotowali organizatorzy.
15: Bieżeńcy 1915, Fundacja Baj Teatr z Białorusi, ale tu podkreślam, że mam nadzieję, że będzie to też wydarzenie, które spowoduje dużo dyskusji. Są to aktorzy, którzy mieszkają w Polsce. Wiadomo, musieli wyjechać z Białorusi.
14: Mówił wicedyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku Marek Tyszkiewicz. Pierwszy spektakl o 17, drugi o 19 w kinie Ton.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Chmury, chmury i jeszcze raz chmury. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na wtorek dla naszego regionu. Wartości na termometrach niestety też nie będą zachwycać. Dziś w stolicy Podlasia spodziewamy się maksymalnie 10 oczek na plusie. Po południu na horyzoncie mogą się pojawić jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no ale na zbyt wiele raczej nie liczcie. Wiatr będzie dziś o sobie mocno przypominać. Spodziewamy się porywów do 40 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, biometr niekorzystny.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Gramy hity na maksa.
21: No ale to jest, mam nadzieję, dla was oczywiste, że ta godzina także będzie wypchana po brzegi hitami na maksa. Już po 10:00 to jest byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy. Przemek Kubera z wami. RMF.

Brozo, Kacperczyk, wszystko czego chciałem jest tu, to jest RMF Max. Tak sobie pomyślałem, że być może w pracy czasami potrzebujecie sięgnąć po RMF Max, a nie do końca macie radio pod ręką. Słuchajcie, no to

się dobrze składa, bo my jesteśmy dla was i na YouTube'owym kanale RMF Max, tam między innymi wszystkie wywiady, długie wersje wywiadów, na przykład od Kary Nicińskiej w próbie mikrofonu, ale RMF Max czeka na was także na Instagramku, jeżeli tam was jeszcze nie ma, no to kliknijcie, bo pojawiają się tam rzeczy, których na antenie no nie ma, bo czasami nie mogą nawet się tutaj pojawić, a tam są, także w necie też jesteśmy, jakby co.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
16: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. I po reklamie.
18: Jestem Radek, a to moja ekipa.
19: Hey, this is Calvin Harris.
5: Cześć, tu Daria Zawiałow.
6: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
8: Podlasie 97,5 FM.

Założę się, że nikt by nie odmówił, jakby Margaret zaprosiła do tańca Friba Ballerina. To jest RMF Max Podlasie. No wreszcie pojawiło się rondo, rondo, na które mieszkańcy Podlasia czekali bardzo. Rondo, którego miało nie być, wjechało na mapę właściwie całe na biało. Zamiast kolejnego dudnego wiaduktu kierowcy dostali skrzyżowanie marzeń na Krajowej 64. Chodzi oczywiście o fragment między Piątnicą a Jeziorkiem. Ten nowy odcinek 64 to 4 km takiego świeżutkiego asfaltu, który prowadzi od węzła Łomża Północ na S61 w stronę Białegostoku. A to wszystko po to, żeby na ekspresówkę czy z Łomży, czy z Białegostoku właśnie dostać się szybko. Ale nie tylko szybko, bo też sprawnie, bo rondo, jak wiemy, jest wygodne, a na pewno wygodniejsze od klasycznego skrzyżowania. Także słuchajcie, już działa, można sobie planować wycieczki, wyprawy. Śmiga się jak po stole.

0: Karol G, czyli Latino, zawsze w cenie w RMF Max. Ciekawe, co by było, gdyby ktoś wziął sobie teraz i wygrał dzisiaj od RMF Max 1 100 000 złotych w złotej kumulacji i postanowił się podzielić z każdym mieszkańcem miasta. No to dosłownie po parę złotych by wyszło na głowę, ale za to jaka radość. Słuchajcie, no to wy decydujecie, na co kasę wydajecie. Jak już wygracie, to jest wasza nagroda główna. Dzisiaj to jest 1 100 000 złotych. Ponad bańkę można ogarnąć. A minimalna kasa, która czeka w sejfach, to jest 13 000 złotych. No bo skoro dzisiaj 13, no to troszkę podkręcamy te liczby. Czekamy na twoje zgłoszenie. Albo przez rmfmax.pl, albo SMS-em. Hasło MAX wysłane na numer 7467 za 4,92 wprowadza cię do zabawy. 7467. RMF Max.
1: Reklama. Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
5: I po reklamie.
6: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
7: Ja też dołączam. Jestem Agata.
8: What up, it's the weekend.
9: What's up, it's Sean Paul.
10: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Podlasie 97.5 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
15: Chmury, chmury i jeszcze raz chmury. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na wtorek dla naszego regionu. Wartości na termometrach niestety też nie będą zachwycać. Dziś w stolicy Podlasia spodziewamy się maksymalnie 10 oczek na plusie. Po południu na horyzoncie mogą się pojawić jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no ale na zbyt wiele raczej nie liczcie. Wiatr będzie dziś o sobie mocno przypominać. Spodziewamy się porywów do 40 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, biometr niekorzystny.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Na herbatkę zapraszają Kwebo i Daria Zabiałow. To jest Bubble Tea, to jest RMF Max Podlasie. Mam nadzieję, że herbatka, kawka w pracy gotowa. Usiądźcie wygodnie, bo za chwilę o 11:00 dla was kolejny flash, kolejna prognoza pogody. No i uwaga, kolejne potężne pieniądze, tym razem dla podlaskiej wsi. Cyfrowa rewolucja przed nami. Politechnika Białostocka zajęła się podlaską wsią, zgromadziła w jednym miejscu ponad 80 naukowców, zebrała od sponsorów prawie 8 milionów złotych. No i będą teraz się zastanawiali, będą badali, będą pisali rekomendacje, jak sprawić, żeby na podlaskiej wsi doszło do cyfrowej rewolucji, czyli tak, szybki internet to jedno, telemedycyna to drugie, e-urzędy i zielona energia. I to wszystko ma się faktycznie wydarzyć. No, na razie się zajmują tym naukowcy, na razie kasa skromna, ale jak oni wymyślą, wynaukują, co trzeba zrobić, żeby to wszystko na podlaskiej wsi wprowadzić, no to potem będziemy czekać, aż politycy się tematem zajmą, bo się zajmą.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
9: Zapraszamy do salonu O Moda Jayku w Obauto Białystok, Krupniki 25.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
12: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: I po reklamie.
15: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
16: Cześć, jestem Angelika.
17: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
18: Cześć kochani, z tej strony Klao.
19: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
12: Podlasie 97.5 FM.
6: To już godzina 11 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na flash i pogodę. Pociągami pojedziemy szybciej. Za dwa miesiące, 13 grudnia, zmieni się rozkład jazdy. Będą nowe połączenia, a pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
8: Z Gdańska do Warszawy Gdańskiej pojedziemy 2 godziny 18 minut. Zyskują takie miejscowości jak Łomża, która uzyska 6 par pociągów bezpośrednich do Warszawy. Bielsko-Biała, obecne 4 pary, będzie 8 par. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale również Hrubieszów, Zamość.
6: Wymieniał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Zimą na tory wyjedzie aż 600 pociągów PKP Intercity. To dwa razy tyle, co 3 lata temu.
12: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Jest 11, czas na informacje z Białegostoku. Będzie bezpieczniej na Alei Piłsudskiego. Działa tam nowa sygnalizacja świetlna.
0: Nowe światła ustawiono przy ruchliwym przejściu dla pieszych od strony ulicy Częstochowskiej. Sygnalizacja poprawi bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza uczniów okolicznej szkoły oraz rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej. Inwestycje zrealizowano w ramach projektu mobilności miejskiej białostockiego obszaru funkcjonalnego, na który dofinansowanie miasto nie tak dawno podpisało umowę.
6: Informował Robert Bońkowski. A propos bezpieczeństwa na drogach. W powiecie białostockim w Stanisławowie pojawiły się 3 przejścia dla pieszych z zastosowaniem nowatorskiej technologii SmartPass. To system inteligentnych przejść dla pieszych, który zwiększa bezpieczeństwo na drogach i informuje kierowców o obecności pieszych. W praktyce wygląda to tak, że czujki ruchu i radary wykrywają pieszego zbliżającego się do przejścia. System uruchamia pulsujące światła LED, które ostrzegają nadjeżdżające auta. Dyrektorzy białostockich szkół przeszli szkolenie ze służbami mundurowymi dotyczące zachowań na wypadek zagrożeń w szkole. Czego dotyczyło to szkolenie?
5: Przede wszystkim o radykalizacji nieletnich, współpraca organów Państwowej Straży Pożarnej z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie przygotowania placówek na wypadek otrzymania komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu, zasady bezpieczeństwa na terenie placówek edukacyjnych, kontrola osób postronnych wchodzących na teren szkoły, odpowiedzialność prawna nieletnich sprawców czynów karalnych i procedury reagowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki.
6: Mówił wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim. W tym szkoleniu wzięło udział 136 dyrektorów szkół. A na koniec jeszcze na krótki moment zaglądamy do Łomży, gdzie ponad 4300 osób otrzyma szansę na nowe kwalifikacje. Rusza projekt bonów szkoleniowych. Pieniądze będzie można przeznaczyć na kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Można dostać do 5000 zł dofinansowania, a warunkiem jest wniesienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% poniesionych kosztów. Projekt skierowany jest do osób 18+. Pierwsze nabory planowane są na przełomie października i listopada. A szczegóły znajdziecie już teraz na podlaskie.eu. I to był Flash RMF Max o 11 w skrócie. A to oznacza, że przed nami już najświeższe prognozy synoptyków, a więc zostańcie blisko radia.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Ani pogoda nie będzie dziś zachwycać, ani tym bardziej temperatura. W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na wtorkowe popołudnie. Ale dobra wiadomość jest taka, że meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Niewykluczone są za to delikatne przejaśnienia. Na termometrach dziś skromne cyferki. Max, na jaki możemy liczyć w stolicy Podlasia, to 10 oczek na plusie. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę. Ciśnienie na dobrym i stabilnym poziomie, za to biometr jest niekorzystny.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Hity na maksa.
21: A najlepsze we wtorku, nawet we wtorku 13 jest to, że jest już po poniedziałku, więc małymi krokami, ale zmierzamy w określonym celu, w tym wypadku to jest byle do obiadu w RMF Max i najlepszy program do słuchania w pracy. Max. I delikatnie w tej pracy po 11 może by się rozkręcać, rozbudzać Eli Oaks, Lawinia, Reasons na dobry początek tej godziny. Przemek, Kubera z wami. This is-

Malutka miłość od Ibena w najnowszym numerze została przekazana All of My Love. To jest RMF Max Podlasie. Jeżeli uwielbiacie koncerty, dobrze się składa. Jest trochę tego w tym tygodniu w planach. W zmianie klimatu przy Warszawskiej w Białymstoku piątek. Coś dla tych, którzy lubią klasykę polskiej sceny alternatywnej, czyli Happy Set. W ramach 25-lecia zespołu Happy Set przyjeżdża do zmiany klimatu, ale dokładnie w tej samej miejscówce, w niedzielę o 18:00. Focus i Rahim w ramach Katarsis Tour 2026. No i kończąc koncertowo, zawsze można także w sobotę uderzyć na ulicę Hetmańską do hotelu Mercure na koncert grupy Boys. Także akurat muzycznie, to stylowo, to każdy powinien koncertowo w ten weekend w Białymstoku znaleźć coś dla siebie.

0: Jest wtorek, 13 dzień października. Skoro 13, no to dokładamy wam w RMF Max szczęścia na dzisiaj. W naszej zabawie, w złotej kumulacji w RMF Max trwa runda bonusowa. Od teraz każde wasze zgłoszenie będzie pomnożone razy 413, żeby szansa na kasę była jeszcze większa. A kasa już jest naprawdę potężna. 1 100 000 zł. Tyle dla was mamy w sejfach, a minimalna kasa w sejfie to jest 13 koła. Tak z okazji 13. rmfmax.pl, tam możecie wejść do zabawy albo ogarnąć zgłoszenie jednym SMS-em za 4,92. To jest hasło Max wysłane na nasz nowy numer. 7467.
1: Max. Reklama.
2: Może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 zł. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
3: I po reklamie.
6: Mike, Karolina,
7: Wojtek.
8: My name is Alex Warren.
9: Hello, this is September.
10: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Podlasie 97,5 FM.

Ja wiedziałem, że Latino się przyjmie, ale że aż tak mocno, to tego nikt chyba nie przewidywał. Lost Frequencies z nowym brzmieniem RMF Max Podlasie, to jest Paraiso. A propos nowości, trzeba chwalić mieszkańca Białegostoku, pana Michała Dąbrowskiego, który stworzył aplikację. I to jeszcze nie jest jakieś takie mega wyjątkowe, ale aplikacja sama w sobie wyjątkowa jest. Nazywa się Poupin i służy, słuchajcie, do tego, żeby zaznaczać albo dodawać ogłoszenia dotyczące zaginionych psów i kotów. Czyli właściwie w dwie strony. Jeżeli zwierzątko wam uciekło, i to nie tylko w Białymstoku, to można je w tej aplikacji zaznaczyć, znaczy opisać, ogłosić, a jeżeli właśnie jakieś znaleźliście, no to wtedy można postawić pineskę i być może ktoś właśnie swojego zwierzęka szuka. Jak takie pomysły w Białymstoku powstają, to my jesteśmy zawsze na tak.

0: reklama.
1: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.pl.
3: Czas na remont.
4: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
3: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
4: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
3: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
4: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
9: Neonet, Neonet.
10: To korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
11: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który Cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
19: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
2: Ani pogoda nie będzie dziś zachwycać, ani tym bardziej temperatura. W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na wtorkowe popołudnie. Ale dobra wiadomość jest taka, że meteorolodzy nie zapowiadają opadów. Niewykluczone są za to delikatne przejaśnienia. Na termometrach dziś skromne cyferki. Max, na jaki możemy liczyć w stolicy Podlasia, to 10 oczek na plusie. Wiatr powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę. Ciśnienie na dobrym i stabilnym poziomie, za to biometr jest niekorzystny.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
0: RMF Max.
13: RMF Max Podlasie.

tak, są takie uczucia, z którymi nie ma co walczyć. Junior Caldera wie o tym najlepiej. Sopienix Backstore na wokalu także. Can't fight this feeling. To jest Rebo w Max, godzina 12. Za nami, jeżeli macie takie marzenie, pragnienie i uczucie, że to jest wasz dzień, że jakby wam się poszczęści, to ja polecam odwiedzić rbfmax.pl i sprawdzić, jak zgarnąć sobie w RBF Max 1 100 000 złotych. 1 100 000 nowych polskich złotych do wygrania. To taka dobra rada na pożegnanie ode mnie. Przemek Kubera, wielkie dzięki za dzisiaj. Wracam do was jutro po godzinie 9, a już teraz maksowe stery po 12 przyjmuje Irek Jakubek i Asia Meus, czyli duet I Wszystko Gra. No to papa!

0: Reklama.
1: Dzień dobry.
2: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
1: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
2: Interesujące, ale co to?
3: Lokata Banku Pocztowego.
2: Biorę.
3: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
5: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
6: Zapraszamy do salonu o Moda Jayku w Obauto Białystok, Krupniki 25.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
0: I po reklamie.
13: Podlasie 97 i 5 FM.
14: Jest godzina 12 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Drożeje ubezpieczenie OC. Według serwisu rankomat.pl we wrześniu mediana najtańszych ofert wzrosła do 653 zł, czyli o 29 zł w ciągu miesiąca. Dziennikarz motoryzacyjny Paweł Gyras, autor kanału Motoprawda, radzi, by nie przedłużać polisy automatycznie, a tylko porównać oferty kilku ubezpieczycieli.
15: Radzę jednak wczytać się w te pakiety, bo czasami naprawdę niewielka dopłata jest chociażby za rozszerzone assistance, na przykład na szyby, za jakieś holowanie. Nie zawsze ta najtańsza polisa jest de facto najlepszą.
14: Ekspert dodaje, że cena polisy zależy m.in. od historii szkód, doświadczenia kierowcy i tego, jak długo jeździ danym samochodem.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
14: Sprawdzamy dla Was na bieżąco sytuację z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, a ta zabezpieczyła ponad 46 litrów płynów do e-papierosów. Towar bez polskich znaków akcyzy został wykryty podczas kontroli dostawczego auta na polsko-litewskiej granicy w Ogrodnikach.
16: W aucie kierowanym przez 61-letniego obywatela Litwy mundurowi znaleźli 2744 opakowania płynu do e-papierosów o łącznej pojemności ponad 46 litrów. Wykryty liquid nie był oznaczony polskimi znakami akcyzy. Nielegalny towar został zabezpieczony do wszczętego postępowania. Litewski kierowca usłyszał zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Uszczuplenia podatku akcyzowego w tej sprawie to 135 tysięcy złotych.
14: Wyjaśnia Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. To jest siedziba godna prawdziwej europejskiej uczelni. Podkreśla profesor doktor habilitowany Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego UWB. Z RMF Max wiecie, że nowy budynek nauk humanistycznych w kampusie został oficjalnie otwarty.
17: Wydział Filologiczny, największy z wydziałów, które się tu przeniosły, kończy dzisiaj właściwie wielkie świętowanie, które trwa od 1 października. Myślę, że ta zmiana przenosiny do nowego kampusu, do nowego budynku ma trojaki wymiar. Wymiar także międzynarodowy, bo proszę Państwa, mamy budynek, którym nie wstyd się pochwalić nie tylko kolegom ze wschodu, ale także kolegom z zachodu. To jest siedziba godna prawdziwej europejskiej uczelni.
14: Nowa siedziba nauk humanistycznych znajduje się przy ulicy Ciołkowskiego. We fleszu o 12 szybki rzut oka na pogodowe mapy. Sprawdzamy pogodę na popołudnie. Drobne przejaśnienia i rozpogodzenia pojawiają się na horyzoncie, ale na zbyt wiele nie mamy dziś co liczyć. Nie mamy też co liczyć na ciepłe popołudnie. Dziś w Białymstoku i Łomży maks 10 stopni, a zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. A na koniec jeszcze krótka ciekawostka, a w zasadzie przypomnienie. Podlaskie walczy o tytuł Cudu Polski 2026 National Geographic Magazine Poland. Mamy trzy nominacje. Ścieżka przyrodnicza Suchary w Wigierskim Parku Narodowym, Jezioro Hańcza na Pojezierzu Suwalskim i Meczet w Kruszynianach. Głosowanie trwa do dziś na cudapolski.national-geographic.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Pochmurne popołudnie, ale popołudnie bez opadów deszczu prognozują na Podlasiu synoptycy. W okolicach Łomży niewykluczone są nawet jakieś drobne przejaśnienia, no ale na zbyt wiele raczej dziś nie liczcie. Nie liczcie dziś na przyjemne cyferki na termometrach, bo te w Białymstoku rozgrzeją się maksymalnie do 10 oczek na plusie. Odczuwalnie przez wiatr, który w drugiej części dnia będzie o sobie mocniej przypominać, może być odrobinę chłodniej. Ciśnienie po południu ma być na dość dobrym i stabilnym poziomie, no ale biometr ma niekorzystnie wpływać na samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Cieszmy się tą jesienią, bo już niedługo będziemy przychodzić do pracy i jeszcze będzie ciemno, a jak będziemy wychodzić z tej pracy, to już będzie ciemno.
4: Ale ja jestem z tej ekipy, która i sobie, i tobie świeci jedną latarką. Jedną latarką, proszę państwa. Takie rzeczy. Asia Majus, Irek Jakubek.
3: Dzień dobry.
4: Hej, hej. 4 po południu.

0: Jakby tak nam grało to wszystko, granie na czekanie, wiesz, jak czekasz na połączenie, tak jak przed chwilą Marlon Hofstadt w RMF Max, to mogliby mnie nigdy nie połączyć. Tak bym sobie siedział przy tym telefonie i słuchał 12 minut po 12 moich ulubionych, także melodyjnie zagranych hitów.
1: A Maxa. Moje ulubione to są przysłowia na dzisiaj. Dzisiaj się piękne wyrazowało w przysłowie. Co się załamujesz? Słyszałeś przysłowie na dzisiaj? Dzisiaj jest 13, są imieniny Edwarda, więc na Edwarda jesień twarda.
0: A 13 wygraj sobie 1 100 000, kolego. Fajnie,
1: pięknie.
0: Fajnie, nie?
1: I to jest do zrealizowania dzisiaj 13, bo w złotej kumulacji maksimum dzisiaj to 1 100 000 złotych.
0: Ekstra, a minimum też mamy fajne, bo 13 000 złotych to jest nasza kwota minimalna. Mniej w sejfie nie będzie, dlatego mniej niż 13 000, jak wejdziesz do finału, no to na pewno nie wygrasz, o nie.
1: Dlatego trzeba dać sobie szansę, żeby wejść do tego szczęśliwego losowania i najlepiej teraz zgłosić się SMS-owo hasłem MAX, które wysyłacie pod 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje taki SMS, MAX pod 7467.
0: Oczywiście można też wchodzić przez nasze www.rmfmax.pl, tam także czeka na was dużo szczęścia i wiele ciekawych mnożników. Chcesz wygrać dzisiaj 1 100 000, to wysyłaj MAX na szczęśliwy numer 7467.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? Awokado za jedyne 4,99 za sztukę z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Śliwka tylko 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Oraz ziemniak jadalny kremowy i czerwony 2 kg w supercenie. 3,99 za opakowanie z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
6: W 29. urodziny Carrefoura, promka 1 plus 1 za grosz.

0: Janie, skarpeta na pieniądze.
1: Się rozpadła.
2: Noż do stu.
0: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
1: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Podlasie 97,5 FM.

0: Potrzebujesz w pracy energii albo paliwka i pojawiła się Liwka. Zawsze możecie na nas liczyć, jesteśmy RMF Maxy. Pierwsza po południu za 26 minut.
1: 4200 zł brutto. Tyle zarabia sędzia główny w naszej najwspanialszej, jednej w swoim rodzaju ekstraklasie.
0: Ale on to dostaje od meczu czy od piłkarza?
1: Nie no, od meczu.
0: No, najdroższe są te mecze zwycięskie, wiadomo. A spotkanie naszej narodowej kadry, no, jest bezcenne. Nie ma takich pieniędzy, za które można kupić zwycięstwo.

0: U was też tańczy cała firma. Wszyscy na rusztowaniu, teraz niech zrobią hałas. Pocierajcie styropian, niech się lepiej lepi. 21 minut i godzina 13. Ale mamy nowość, super. Loner.
1: Back to yours, a za chwilę nowa prognoza pogody.
0: A póki co ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Na liście Hobbence to Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max.
2: Hobbence Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
19: Zdrowid. Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
20: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
8: Pochmurne popołudnie, ale popołudnie bez opadów deszczu prognozują na Podlasiu synoptycy. W okolicach Łomży niewykluczone są nawet jakieś drobne przejaśnienia, no ale na zbyt wiele raczej dziś nie liczcie. Nie liczcie dziś na przyjemne cyferki na termometrach, bo te w Białymstoku rozgrzeją się maksymalnie do 10 oczek na plusie. Odczuwalnie przez wiatr, który w drugiej części dnia będzie o sobie mocniej przypominać, może być odrobinę chłodniej. Ciśnienie po południu ma być na dość dobrym i stabilnym poziomie, no ale biometr ma niekorzystnie wpływać na samopoczucie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.

0: Męskie granie w głośnikach RMF Max i od razu poziom supermocy leci w kosmos.
1: Tam właśnie poleciało. Jakbyście jej szukali, to wiem, gdzie leży.
0: Tam, no, u góry.
1: Świetna wiadomość dla tych, którzy jeszcze przed popołudniową kawką. Kawa potaniała, proszę Państwa. Rok do roku cena ziaren kawy na światowych rynkach 10% niżej.
0: Taka nie zauważyłam.
1: Ja, bo nie zauważyłaś, bo ty masz za darmo w pracy. Także zapraszamy każdego.

0: mama.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Jestem Radek, a to moja ekipa.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Cześć.

0: i 5 FM.
1: Jest godzina 13 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Przydatność alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa najlepiej oceniają młodzi Polacy poniżej 24 roku życia. Najbardziej sceptyczne są osoby zbliżające się do 30. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
2: Wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej. Prawie połowa z nich wskazuje, że SMS-y przychodzą za często. Pozytywnie alerty oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie ponad 70% ankietowanych wskazuje, że SMS-y z RCB przychodzą tak często, jak należy. Najbardziej zdecydowanie w ocenie alertów są rolnicy. Ponad połowa z nich uważa, że ostrzeżenia przychodzą za często.
1: O szczegółach sondażu mówił Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: W tym szkoleniu wzięli udział przedstawiciele ABW, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Od rana informujemy w RMF Max, że w Białymstoku odbyło się szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Wzięło w nim udział 136 dyrektorów szkół. To reakcja władz miasta na wydarzenia ostatnich dni w polskich szkołach.
3: W naszej szkole, ale także w innych szkołach najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo. Później dopiero jest edukacja, dydaktyka, wychowanie. Nasza szkoła już prawie 80 lat funkcjonuje na rynku. Sytuacja, która się teraz zadziała, jest dla nas też czymś nowym. Sytuacja spowodowała, że w szkole atmosfera się troszeczkę zmieniła, bo wyczuwany jest pewien niepokój i ten niepokój płynie z informacji, do których docieramy, które się nakręcają, które są powielane.
1: Mówiła dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku Anna Niczyporuk. Białystok kupi 10 autobusów elektrycznych. Rowerzyści będą mieć nowe ścieżki rowerowe przy ulicach Świętokrzyskiej, Jana Klemensa Branickiego, Piastowskiej, Baranowickiej, Składowej i Witolda Sławińskiego. Powstanie też Park and Ride. Na ten cel, jak wiecie, miasto dostało z Unii 45 milionów złotych.
4: W ramach tej umowy oczywiście jest jeszcze jeden bardzo ważny komponent, a mianowicie zostanie na nowo zaprojektowana i stworzona pętla autobusowa przy ulicy Zielonogórskiej. Jest to o tyle ważne, że w tym miejscu jest obecnie bardzo popularny peron PKP, z którego korzysta bardzo wielu osób, z obecnego pętla autobusowa oraz miejsce postojowe, ale także wiaty rowerowe.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim. Projekt ma być gotowy do marca 2028 roku. Na wieczór gier planszowych zaprasza Księżnica Podlaska w Białymstoku. Tym razem propozycja skierowana jest do studentów białostockich uczelni. Ta integracyjna akcja odbędzie się 22 października o 18. A na koniec szybkie pytanie. Czy masz w szafie ubrania, których już nie nosisz, ale szkoda ci je wyrzucić? W sobotę 24 października Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza na bezpłatne warsztaty z projektantką Anetą Popławską, która podpowie, jak eksperymentować z tkaninami, fasonami i dodatkami. Warsztaty będą polegały na przerabianiu ubrań. Nie trzeba mieć doświadczenia ani umiejętności krawieckich. Wstęp jest wolny, ale obowiązują zapisy.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Władze na niebie po południu mają mieć chmury. Tak wynika z najświeższych prognoz synoptyków. W okolicach Łomży są możliwe jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia. Padać raczej nie powinno. Wartości na termometrach prawie identyczne jak wczoraj. Dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 10 oczek na plusie. Wiatr po południu powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę, a powieje z zachodu. Ciśnienie jest stabilne, za to biometr na niekorzystnych torach, więc może dziś kiepsko wpływać na nasze samopoczucie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: A wyobraźcie sobie, że chińskie samochody, to one nie tylko jeżdżą, ale i patrzą. I powiemy wam, komu i na co patrzą.
8: Matko.
7: Ojcze.
8: Boję się trochę.
7: Ojcze Ireneuszu, siostro Joanno, wszystko będzie dobrze.

0: Taki miał być dzisiaj fajny dzień. No słuchajcie, przed chwilą Aśka mi powiedziała, że ją boli głowa.
1: No bo mnie boli głowa, no matko. No,
0: no to gramy wszystkim.
1: Zamiast mi pomóc, to...
0: Mało pomagam?
1: No mało,
0: gram
1: bo
0: tak,
1: dalej mnie boli.
0: Wszystkich przestała boleć. 19 minut po godzinie 13. Za chwilę Eminem, Rihanna, Robin Schulz. Dużo muzycznych przyjemności w RMF Max. Jeszcze, żebyście nie musieli klikać, to kliknęliśmy w jedną z największych internetowych afer o zasięgu europejskim.
1: Chińskie samochody, wyobraźcie sobie, takie, które wypożyczyła norweska armia.
0: Przepraszam, afera o zasięgu światowym.
1: No właśnie. Chińskie samochody, które wypożyczyła norweska armia, nagrywały żołnierzy norweskich, nagrywały ich rozmowy, trasy dojazdu, nawet przechwytywały kody do bram, wiecie, tych takich wjazdowych, co sobie musisz wklikać, żeby ci się otworzyła brama na teren jednostki na przykład.
0: To jest fajny samochód, on jest jak smartfon. On to zadzwoni, gdzie trzeba, napisze, jak będzie potrzeba. A przynajmniej nie musisz pamiętać hasła,
1: nie?
0: Bo ten samochód sobie już to hasło zapisał i za ciebie zapamiętał. A najgorsze jest to, że widzi, co oglądasz na Instagramie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
12: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.

0: Biały t-shirt z logiem California Love i może być też t-shirt z logiem RMF Max Love i ale nam się super. To będzie bardzo podobało.
1: Pięknie, a naukowcy już wiedzą, jaki czas jest dla nas lepszy, bo za 2 tygodnie zmieniamy czas z letniego na zimowe, czy letni, czy zimowy lepszy. No i uwaga, na 3-4 mówi się, który jest lepszy, 3-4
0: zimowy. No i tak też mówią naukowcy, lepszy jest dla nas czas zimowy, bo możemy się wcześniej położyć i wtedy mamy taki bardziej naturalny rytm biologiczny.
1: Tak, letnie najlepsze są ciuchy, nie? Prawda, dziewczyny? Nie, no, przepraszam, no, też.
0: Prawda.
1: Prawda, o, właśnie, prawda, chłopaki? Prawda. Zgoda.

0: Na pewno pamiętacie. Na 100% pamiętacie, jak mówiliśmy z Aśką, że dzisiaj w RMF Max do wygrania, uwaga, 1 100 000.
1: To już jest nieaktualne.
0: Sorry.
1: Bo właśnie dostaliśmy informację, że jest więcej o 13 tysięcy i teraz w sejfie maksimum dzisiaj to 1 113 000 złotych.
0: I jak chcecie zagrać o 1 113 000, tak, jest trochę więcej, to wysyłajcie SMS o treści MAX na najszczęśliwszy numer 7467. Ten SMS kosztuje 4,92 z VAT-em. Możecie też wchodzić na www.rmfmax.pl i w ten sposób grać o szansę, uwaga, na 1 113 000 złotych.
1: No i jak dawać sobie taką szansę, to tylko dzisiaj, 13, w najszczęśliwszy dzień miesiąca. No i w rundzie bonusowej, która też jest super szczęśliwa.
0: Uruchamiamy rundę bonusową specjalnie dla was, bo jest 1 113 000. 13 tysięcy to minimum w sejfach. Mniej się dzisiaj nie da wygrać. Grajcie, uwaga, przez 13 najbliższych minut. Wysyłacie SMS o treści MAX na 7467.
1: A my przez tych 13 najbliższych minut pomnożymy absolutnie każde wasze zgłoszenie razy 313.
0: No lepiej 13 trafić nie można było. Jesteście z RMF Max, macie szansę na 1 113 000. Teraz wysyłacie MAX na numer 7467.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel, moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
14: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
15: I po reklamie.
16: Majka!
17: Wojtek!
18: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
19: Hi, this is Britney Spears.
20: Hi, this is David Guetta.
21: RMF Max.
22: Podlasie 97.5 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
25: Władze na niebie po południu mają mieć chmury. Tak wynika z najświeższych prognoz synoptyków. W okolicach Łomży są możliwe jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia. Padać raczej nie powinno. Wartości na termometrach prawie identyczne jak wczoraj. Dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 10 oczek na plusie. Wiatr po południu powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę, a powieje z zachodu. Ciśnienie jest stabilne, za to biometr na niekorzystnych torach, więc może dziś kiepsko wpływać na nasze samopoczucie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.

0: Bailando w pracy gwarantuje RMF Max.
1: Si, yeah, baby, senior.
0: Baby, 9 minut i druga po południu.
1: Nowość śmieciowa w Polsce jest teraz, uwaga, bo już są inteligentne śmietniki, takie, które potrafią rozpoznać, co się śmiejesz, rozpoznają, z którego mieszkania pochodzi worek.
0: No. Ja jestem na tyle inteligentny, że ja potrafię rozpoznać, z którego piętra pochodzi worek.
1: Tak?
0: Z 10, bo z 10 najdłużej leci.

0: Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Castorama!
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
6: Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Neonet, Neonet,
9: to korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
8: Neonet.
11: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
12: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu Omoda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. Omoda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
14: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Cobalto Białystok, Krupniki 25.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
18: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
19: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
4: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Minęła godzina 14 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na świeży flash i pogodę. Jutro na stacjach paliw zapłacimy trochę więcej. Minister energii podał najnowsze ceny maksymalne. To już kolejne obwieszczenie, w którym cena 95 idzie w górę. To 5 groszy więcej i od jutra za litr zapłacimy 7,11 zł. Od początku wprowadzenia programu ceny paliw niżej, czyli od nieco ponad tygodnia, benzyna podrożała już o 38 groszy. Niewielkie pocieszenie w tym, że tanieje diesel. Jego cena wróciła poniżej 8. Jutro olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7,98 zł.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Aktualne informacje z GDDKiA i a teraz we fleszu. Droga krajowa nr 64 koło Łomży gotowa. Chodzi o 7-kilometrowy odcinek między miejscowościami Elżbiecin i Marianowo, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ta trasa łączy po nowym śladzie drogę ekspresową S61 z istniejącą DK64 w kierunku Jeżewa. Dodajmy, że ta nowa droga to część inwestycji związanej z realizacją drogi ekspresowej S61 między węzłami Łomża Zachód i Kolno, czyli tak zwana obwodnica Łomży. Swoją siedzibę mają to wydziały filologiczne, historii, filozofii i kognitywistyki, studiów kulturowych oraz socjologii. Po południu w RMF Max ponownie odwiedzamy nowy budynek Wydziału Nauk Humanistycznych na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Zmiany mentalne miały już u nas miejsce, cieszymy się, że dołączyły do nich również te infrastrukturalne, podkreśla profesor Piotr Kozak, prodziekan Wydziału Filozofii i Kognitywistyki.
2: Kierunki, które do tej pory prowadziliśmy i prowadzimy, czyli w pierwszym w Polsce, jeden z pierwszych kierunków, które otworzyły się w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli Philosophy, Politics, Economics. To jest taki kierunek, który minister Sikorski notabene skończył na Oksfordzie. My jesteśmy pierwsi w Polsce. Jednym z pierwszych w Polsce również otworzyliśmy kierunek kognitywistyki i komunikacji, w których łączymy psychologię poznawczą z naukami nowych technologii. Więc te zmiany, powiedzmy, mentalne, organizacyjne już miały miejsce. Bardzo się cieszymy, że dołączyły do nich również zmiany infrastrukturalne.
1: Budowa tego budynku kosztowała 92 miliony złotych. Ta aplikacja powstała z myślą o zwierzętach, a stworzył ją białostoczanin Michał Dąbrowski. Co to za apka i w czym może nam pomóc? To już pytanie do naszego reportera Roberta Bońkowskiego.
3: Aplikacja nazywa się PawPin. Służyć ma do dodawania ogłoszeń dotyczących zaginionych psów i kotów. Aplikacja umożliwia dodanie opisu zwierzęcia, które mogło nam uciec, oraz informacji, gdzie było ostatni raz widziane. Dzięki niej mieszkańcy miasta mają łatwiej odnaleźć swoje zaginione czworonogi. Aplikacja jest darmowa i działa pod linkiem pawpin.netlify.app.
1: Tyle od naszego reportera. A na koniec jeszcze krótko koszykówka. Jutro Żubry Białystok ruszają do Bielska Podlaskiego, gdzie w meczu 5. kolejki zmierzą się z KKS Tur Basket Bielsk Podlaski. Mecz rozpocznie się o 18. I to był Flash RMF Max o 14 w skrócie. Teraz już przed nami świeże prognozy synoptyków, a więc bądźcie blisko radia.
4: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: O słońcu we wtorkowe popołudnie możemy tylko pomarzyć. Zresztą nawet przejaśnienia i rozpogodzenia też stoją pod dużym znakiem zapytania. Padać raczej nie powinno. W tym temacie Speces i MGW mówią jednym głosem. Na termometrach w Białymstoku i Łomży dziś maksymalnie 10 oczek na plusie. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, chwilami mocniej w porywach do 40 km na godzinę. No to jeszcze rzut oka na barometry. Popołudniową kawę pijemy bardziej dla smaku niż z konieczności. Ciśnienie jest stabilne, biometr niekorzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Edward dzisiaj przynosi ciacho do pracy, bo Edward ma dzisiaj imieniny.
7: I wszyscy mają większe D. Czyli doczesne powody do radości w pracy.
6: D.
7: Nie, Maśka, ty znasz inne słowa na D. I nie jedz już tego ciasta od Edwarda. 5 po drugiej.

0: my jesteśmy dobrze w opcję na zawsze, a nawet nieśmiertelność. Bo jak bracie, siostro, masz 40 lat, to teraz zagramy w RMF Max taki numer, na którym się, przy którym się poczujesz jak na imprezie, kiedy miałaś 20. A nie mówiłem?
1: Wow.
0: Dobre, nie?
1: Wiemy, że się czujecie codziennie, jakbyście mieli 20, bo słuchacie przecież RMF Max i my to podtrzymujemy, ale teraz się poczujecie tak trochę bardziej.
0: Tak, pani Krysia z księgowości właśnie wchodzi na stół, tylko niech uważa, bo ten fotel, na którym opiera nogę, on ma kółka.
1: Pani Krysia!

0: Jak w refrenie na zakupy, na zakupy, na zakupy, to po pracy, to po pracy, bo to już druga po południu i to minut 19.
1: A tymczasem Michał Kołodziejczak przyznał, że za młodu chciał być księdzem.
0: O kurczę, tak pokazała historia jego życia, jednak tym razem też szatan zwyciężył.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kiedy głód doskwiera, a rodzina czeka, zapach tej pieczeni wabi nas z daleka. Łopatka bez kości, świeża, soczysta. Na każdy obiad to opcja oczywista. Wrzuć na patelnię, dodaj czosnek, kminek i masz pyszny, domowy posiłek. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 11,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamel na filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: I po reklamie.

0: Maile co prawda macie sprawdzone, ale najważniejsze rzeczy dzisiaj dzieją się w radiu.
1: Chwilę was nie było, a tu 1 113 000 złotych wleciało do sejfu w złotej kumulacji.
0: Matko jedyna, 1 113 000. Tak dobrze słyszeliście? Podnieśliśmy kwotę, którą możecie wyciągnąć z sejfu i ta, która jest kwotą minimalną, jest dzisiaj przyjemnie wysoka.
1: 13 000 złotych, bo dzisiaj 13 wszystko kręci się wokół szczęśliwej trzynastki, więc 13 000 minimum dzisiaj w sejfach złotej kumulacji.
0: Wchodźcie i grajcie, bo 13 najmniej, 1 113 000 najwięcej.
1: Hasło Max wysyłacie właśnie teraz na numer 7467. 4,92 z VAT-em płacicie za hasło Max pod 7467, ale dajecie sobie szansę na udział w tym szczęśliwym losowaniu.
0: I zamknijcie na chwilę oczy, tylko tak na chwilę. Mhm. O, na chwilę. Mhm. I wyobraźcie sobie, że 1 113 000 to wasza kasa. A teraz otwieramy oczy i wysyłamy SMS Max 7467.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Na liście Hopbency to Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max.
1: Hopbency Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Czas na remont.
14: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
13: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
14: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
13: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
14: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
15: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
16: Pokaż!
15: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
16: A ile tych linii?
15: Giga!
16: No to będzie Giga Challenge.
17: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
19: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
9: O słońcu we wtorkowe popołudnie możemy tylko pomarzyć. Zresztą nawet przejaśnienia i rozpogodzenia też stoją pod dużym znakiem zapytania. Padać raczej nie powinno. W tym temacie Specs i MGW mówią jednym głosem. Na termometrach w Białymstoku i Łomży dziś maksymalnie 10 oczek na plusie. Wiatr w drugiej części dnia powieje umiarkowanie, chwilami mocniej, w porywach do 40 km na godzinę. No to jeszcze rzut oka na barometry. Popołudniową kawę pijemy bardziej dla smaku niż z konieczności. Ciśnienie jest stabilne, biometr niekorzystny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye i RMF Max.
1: I my przeczytaliśmy dzisiaj razem z wami w tym pięknym studiu, w studiu RMF Max, przeczytaliśmy razem z wami wszystkie najważniejsze i największe plotki polskiego show biznesu.
0: Tak.
1: I ja się teraz czuję, powiem ci, jak Majtki Julki Wieniawy w tańcu z gwiazdami. Tak, wychodzimy w najmniej spodziewanym momencie, czyli teraz. Za 4/3. Do jutra, Asia Mełzy, Irek Jakubek. Fajnie było.
2: Reklama.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Neonet, Neonet,
5: to korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
11: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
6: To już godzina 15 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na Flash Sport i pogodę. Niemiecki sąd ma dziś zdecydować o ekstradycji do Polski dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie instalacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech na wniosek polskich służb.
7: To jest stacja, która między innymi też odpowiada za skuteczną pomoc w łączności Ukrainie. Polska jest tym państwem, które pomaga Ukrainie w opłaceniu i trzymaniu tej możliwości korzystania ze Starlinków i dlatego ta stacja stała się obiektem tego kolejnego aktu sabotażu.
6: Tak do sprawy podpalenia Starlinków odniósł się premier Donald Tusk.
8: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Aktualna sytuacja na drogach teraz we Fleszu. Ruch coraz większy w Białymstoku. Dłużej postoicie na pewno w okolicach ronda Faustyny Kowalskiej oraz ronda Lussy. Ciasno na Warszawskiej, Pałacowej, Słonimskiej, Piłsudskiego, Mickiewicza, no i tradycyjnie na Ciołkowskiego. To szkolenie to reakcja władz miasta na tragiczne wydarzenia ostatnich dni w polskich szkołach. Z RMF Max wiecie, że w Białymstoku odbyło się szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Swoją wiedzą dzielili się przedstawiciele ABW, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. A my sprawdzamy, co zrobić, gdy zauważymy zagrożenie.
9: Ja bardzo zachęcam do przeanalizowania tak zwanej zasady 4U. To jest bardzo popularny format w chwili obecnej, gdzie między innymi jak najbardziej ukryj się, uciekaj, ale w pierwszej kolejności, jeżeli masz możliwość, powiadom i podziel się tą informacją, a następnie ukryj się bądź uciekaj.
6: Mówił komendant białostockiej policji inspektor Łukasz Głowacki. Białystok inwestuje w mobilność. Z RMF Max wiecie, że stolica Podlasia kupi 10 nowych autobusów elektrycznych. Wybuduje ścieżki rowerowe, powstanie też park and ride. Unia Europejska dała na ten cel 45 milionów złotych.
10: Inne przedsięwzięcia, no przede wszystkim park and ride, czyli z jednej strony ekologiczne autobusy, a z drugiej strony można będzie jeszcze bardziej ekologicznie dojechać rowerem do miejsca, które mamy na celu. Ponad 70 milionów i prawie 45 milionów dofinansowania. Bardzo się cieszę, dziękuję.
6: A dziękował prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Wszystko ma być gotowe do końca marca 2028 roku. 8 miesięcy mają natomiast potrwać prace przy budowie Galerii Białostockiego Sportu. Będzie się mieścić na stadionie Horten Areny przy ulicy Słonecznej. To miejsce ma prezentować historię osiągnięcia i najważniejsze postacie związane z białostockim sportem oraz działalnością Jagiellonii Białystok.
11: Myślę, że ta galeria też będzie tego typu spełniała rolę, nie tylko pokazując te osiągnięcia białostockich sportowców, a też i od nich się będzie można bardzo dużo nauczyć, no bo tą ciężką pracą do tych wyników dochodzili.
6: Mówi Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska, które będzie opiekowało się galerią. A więcej sportowych newsów już teraz ma dla Was Krzysiek Chwaliński, który przygotował i przedstawi Flash Sportowy.
8: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Po popołudniowym fleszu sportowym RMF Max na początek tenis i poranne zwycięstwo Mai Chwalińskiej. Polka w chińskim Wuhan pokonała reprezentującą Egipt Majar Sharif. Jutro w Wuhan polski pojedynek w 1:16. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, więc jutro na pewno będziemy się cieszyć z awansu Polki do 1:8 finału. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet zagra dziś z Belgią rewanżowy mecz barażowy o awans na mundial.
13: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby być w jednym i w drugim polu karnym, spokojnym, również z zimną krwią, ale agresywnym.
12: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka kadry. Mecz o 18:00. Rusza druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się mecze Atletico Madryt z Manchesterem United czy Galatasaray z FC Barceloną.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, momentami dużym i temperaturą w Białymstoku na poziomie 7 oczek na plusie. W nocy piątka nad zerem i zachmurzenie umiarkowane. A co jutro? No jutro według prognoz czeka nas pogodowy miszmasz. Trochę przejaśnień i rozpogodzeń, trochę przelotnych opadów, a na termometrach wartości odrobinę niższe niż dziś. W tym najcieplejszym momencie dnia w stolicy Podlasia możemy liczyć na 9 oczek na plusie.
14: Hity na maksa.
0: 5 minut po 15. Dzień dobry, tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka, to my.
1: Zajmiemy się dziś tematem, który porusza całą Polskę, który porusza nas do głębi wszystkich.
0: I nie jest to detektyw Rutkowski.
1: Chodzi o kaszel.
0: Ale o tym za chwilę, tymczasem z Sombrem zaczynamy godzinę 15. Gdziekolwiek jesteście, bawcie się dobrze i bądźcie z nami do 18 w kanale nadawczym.

0: Bebe Rexha i Faithless. Potężny głos, potężny beat. To było New Religion.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: No i kochani, my tutaj nie będziemy czarować. Być może nasze głosy brzmią dziś trochę inaczej, bo my też padliśmy ofiarą tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Jedziesz tramwajem, słyszysz... Idziesz po prostu ulicą i słyszysz... To się cały czas dzieje, to nie ominęło także naszej redakcji i po prostu postanowiliśmy w związku z tą jesienną atmosferą stworzyć dzisiaj Muzeum Echu Echu.
0: Muzeum Echu Echu to miejsce, w którym eksponaty są niezwykłe. Eksponaty oczywiście pochodzą od prawdziwych ludzi, a nie, nie wiem, wygenerowanych w sztucznej inteligencji
2: jak w reklamie
0: postaci. No
2: w ogóle nie, nie o to chodzi.
0: Nie.
2: Wasze prawdziwe, takie strzewi Echu Echu, albo jakieś chlipnięcie być może. To, co wam towarzyszy być może teraz, tak jak nam, w zupełnej rzeczywistości, albo coś, co dzisiaj usłyszeliście. Takie jesienne Muzeum Echu Echu zbieramy głosówkami. O takie właśnie. Na Messengerze RMF Max będziemy oczywiście eksponaty oceniać.
0: Messenger RMF Max. Czekamy. RMF
2: Max. No i przy okazji gramy taką perełkę, że ja zrobiłam takie o! Zanim zrobiłam Echu Echu oczywiście. To było i to Kim Buddy.

0: Oscar Sims i Bez końca w RMF Max. Jest 15.22, a my zapraszamy was, drodzy państwo, do niezwykłego miejsca, które nazwaliśmy sobie Muzeum Echu Echu. I to jest takie miejsce, w którym wielu Polaków dzisiaj przebywa, choć pewnie wolałoby być zupełnie gdzieś indziej.
1: Tak, mamy już kilka pierwszych Echu Echu, które nam się pojawiły. Uwaga. Co myślimy?
0: Ja myślę, że to jest szczery kaszel polskiego chłopa.
1: Tak bym też powiedziała, taki klasyczny nawet.
0: To jest po prostu takie kaszelnięcie, oczywiście niezdrowe, ale jednocześnie zdrowe.
1: Jak ten Chopin w tle trochę, tak?
0: Dokładnie.
1: Tutaj troszkę przerost formy nad treścią, mam wrażenie.
0: Ja mam wrażenie, że ten kaszel za bardzo próbuje, za bardzo się stara.
1: Tak. Coś bardziej naturalnego jednak byśmy poszukiwali tutaj, ale no jest to jakby eksponat, więc uznajemy.
2: Afiu.
1: Tutaj tak jednocześnie elegancko, ale też odstraszając demony.
0: To jest taki afiu. Royal kaszel.
1: Royal kaszel. To jest totalnie royal kaszel. Jak macie jeszcze jakieś propozycje kaszlu, które powinny się znaleźć w Muzeum Echu Echu, to zapraszamy na głosówki. Czekamy na Messengerze RMF Max.
3: RMF Max. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
9: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
3: Zapraszamy do salonu o Moda JQ co Bałto Białystok, Krupniki 25.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który Cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
7: Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
8: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: I imagine about summer.
7: When I met you in the summer.
5: RMF Max.
7: So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: All of my love klimatycznie w RMF Max, a u nas kupa śmiechu, bo was zabraliśmy do Muzeum Echu Echu.
1: Jak się pięknie zrymowało jeszcze przy okazji. No to prawda, Muzeum Echu Echu jeszcze jest dla was dzisiaj otwarte, ale uwaga, bo niebawem zamykamy i mamy nadzieję, że nic wam się złego nie stanie. Uwaga, kolejne eksponaty prezentuję.
0: Na końcu to dodało takiej szczerości temu kaszlowi, moim zdaniem.
1: Też mam takie wrażenie. No to jeszcze jeden mamy eksponacik.
2: Za 200 metrów kieruj się w prawo.
0: Najgorsze to, że on raczej nie skręcił w prawo, bo nie słyszał tego.
1: Nie mógł.
0: nie było szans.
1: Nie mógł tego usłyszeć, ale mam wrażenie, że akurat Sebastiana chyba słyszałam dzisiaj w tramwaju. Może się gdzieś spotkaliśmy, bo to dokładnie tak brzmiało.
3: RMF Max.

0: Dzisiejsze losowanie w złotej kumulacji, drodzy państwo, sponsoruje liczba 13.
1: Niby pechowa, a jednak nie.
0: Jest 13 i wcale nie pechowy u nas, tylko szczęśliwy. A w sejfach maksymalna główna nagroda to 1 113 000 złotych, a minimum w sejfach to 13 tysięcy złotych.
1: Tak, jakbyście sobie nie mogli tego 1 113 000 wyobrazić, podobnie jak my, no to 13 kafli za samo wybranie sejfu, to już jest coś, co można złapać rozumem, więc wysyłaj teraz hasło Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92. Max.
2: Reklama. Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
3: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Odkryj wyjątkowy świat Taranko, gdzie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze sukienki na każdą okazję i luksusowe dodatki, które podkreślą Twój styl. Nowa kolekcja już dostępna. Odwiedź butik Taranko w Galerii Jurowieckiej, poziom 0. Taranko. Bądź niezapomniana. Be an icon.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
12: I po reklamie.

0: typo. Tu Magda.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Siemano, z tej strony White 2115.
4: Siemano, hej, cześć, tu Filip.

W RMS Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, momentami dużym i temperaturą w Białymstoku na poziomie 7 oczek na plusie. W nocy piątka nad zerem i zachmurzenie umiarkowane. A co jutro? No jutro według prognoz czeka nas pogodowy miszmasz. Trochę przejaśnień i rozpogodzeń, trochę przelotnych opadów, a na termometrach wartości odrobinę niższe niż dziś. W tym najcieplejszym momencie dnia w stolicy Podlasia możemy liczyć na 9 oczek na plusie.

0: Roxy Węgiel i Miasto w RMF Max. Dobrze się przez miasto jedzie w takim towarzystwie. Za chwilę jeszcze będziecie mogli się dowiedzieć czegoś ważnego.
1: Tak, rozkład jazdy jest oczywiście znany i jest to flash informacyjny oraz prognoza pogody w RMF Max o godzinie 16.
0: Dziwne, nie rymuje się.
1: A skąd pomysł, żeby miało się rymować?
0: A nie wiem, już tak jakoś mi się skojarzyło. 16 za chwilę, zostańcie z kanałem nadawczym.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Z miłym czatem GPT podobno przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć.
5: Ja czekam, aż czat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać nie, o nic mi nie chodzi.
6: No, przegięliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
9: Zapraszamy do salonu o Moda JQ Cob Auto Białystok Krupniki 25.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: I po reklamie.

0: give me that again.
1: Magda.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
4: Hey, I'm Ed Sheeran.
5: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
7: Jest godzina 16 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na świeży flash i prognozę pogody. Przeciętny Polak śpi 7 godzin i 4 minuty w dni robocze oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne, wynika z najnowszego badania CBOS. W porównaniu z rokiem 1996 czas snu skrócił się odpowiednio o 12,7 minut. Problemy z zasypianiem lub wczesnym budzeniem się ma ponad 60% respondentów. Prawie tyle samo dorosłych opóźnia pójście spać na rzecz filmów, internetu czy gier. Na częstszą bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
8: Słuchacie RMF Max Podlasie.
7: Ta inwestycja to inwestycja w bezpieczeństwo. Na Alei Piłsudskiego w Białymstoku działa nowa sygnalizacja świetlna.
9: Nowe światła ustawiono przy ruchliwym przejściu dla pieszych od strony ulicy Częstochowskiej. Sygnalizacja poprawi bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza uczniów okolicznej szkoły oraz rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej. Inwestycje zrealizowano w ramach projektu mobilności miejskiej białostockiego obszaru funkcjonalnego, na który dofinansowanie miasto nie tak dawno podpisało umowę.
7: Informował Robert Bońkowski. Jako socjologia jesteśmy rodzynkiem w tym budynku, zaznacza profesor Małgorzata Bieńkowska. Z RMF Max wiecie, że oficjalnie otwarto już nowy budynek Wydziału Nauk Humanistycznych na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Znajdują się tu wydziały filologiczne, historii, filozofii i kognitywistyki, studiów kulturowych oraz socjologii.
10: Jako socjologia jesteśmy takim rodzynkiem w tym budynku, jako nauki społeczne. I tutaj bardzo liczę na rozwój sytuacji i potencjał, jaki mamy, jeśli chodzi o obszar i budowę nowego miejsca. Nowa przestrzeń daje nam miejsce i świetne warunki pracy do rozwijania tego, co robimy od lat, czyli budujemy bardzo mocno i bardzo prężnie swoją współpracę w różnych licznych projektach międzynarodowych, europejskich przede wszystkim, ale nie tylko. Mamy szersze ambicje i szersze kontakty.
7: Cała inwestycja pochłonęła około 92,5 miliona złotych. Blisko 90% tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. We fleszu o 16 finansowy zastrzyk dla Książnicy Podlaskiej, która dostała ponad 37,5 tysiąca złotych. Pieniądze pochodzą z programu Biblioteki Narodowej finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki nim czytelnicy będą mogli korzystać z nowych publikacji w formie elektronicznej. A na koniec jeszcze szybka weekendowa propozycja. A co wy na to, aby spędzić sobotę w towarzystwie żubrów? W sobotę dzień otwarty rezerwatu pokazowego żubrów w Białowieskim Parku Narodowym. Będzie okazja, aby je pokarmić wspólnie z parkowcem, czyli pracownikiem parku. Będzie rozstrzygnięcie konkursu na imię dla żubra. Będzie też możliwość zwiedzenia zagrody pokazowej i pawilonu edukacyjnego. Wstęp jest wolny. A teraz pora już na wieści od synoptyków, a więc zostańcie blisko RMF Max.
8: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: 7 stopni na plusie, zachmurzenie umiarkowane i 0 opadów. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na wieczór dla stolicy Podlasia. Meteorolodzy prognozują, że do końca dnia wiatr może o sobie mocniej przypominać, więc wychodząc na zewnątrz, no, liczcie się z tym, że ta odczuwalna temperatura może być odrobinę niższa. W nocy zachmurzenie umiarkowane i 5 oczek na plusie. A co jutro? No jutro pogodowy miszmasz. Trochę przejaśnień i rozpogodzeń, trochę przelotnych opadów, a na termometrach max 9 z plusem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
12: Hity na maksa. No i patrz, Michałku, jak ten wtorek leci, już prawie 4 minuty po 16.
13: O matko, to tak leci, że zaraz piątek będzie.
12: Zaraz będzie. Zobaczycie, normalnie zaraz będzie.
13: 16.03, Michał Siwek.
12: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max, a za chwilę wjeżdżamy z zawodówką.
13: Woohoo!
12: Wiemy, że to lubicie. RMF Max. Także bądźcie blisko, a teraz już Neptunika.

0: Paraiso Lost Frequencies w RMF Max. W drodze z pracy brzmi już jak takie mikrowakacje i bardzo fajnie, o to chodzi.
1: Słuchajcie, a tymczasem polski elektryk jest w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Co się stało?
1: I tam się naparza z Erlingiem Haalandem.
0: Poczekaj. Polski elektryk?
1: Tak.
0: Z tym Erlingiem Haalandem.
1: I tego w swoim bingo na październik 2026 nie miałem, ale to się dzieje.
0: Aha.
1: I chodzi o to, że polski elektryk opatentował sobie nazwę Haaland.
0: Dlaczego Haaland?
1: Bo to jest połączenie według niego słów hala i land.
0: A, czyli tak jak jakiś Elekpol na przykład.
1: Tak, tak. Ale zupełnym przypadkiem opatentował tą nazwę na sprzedaż sprzętu piłkarskiego. I pan Haaland twierdzi, że to nie jest przypadek. Pan Haaland mówi, przypadek? Nie sądzę. No i cóż, no słuchajcie, polski elektryk, no to musi być napięcie.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? Awokado za jedyne 4,99 za sztukę z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Śliwka tylko 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Oraz ziemniak jadalny kremowy i czerwony 2 kg w supercenie. 3,99 za opakowanie z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
17: Czas na remont.
18: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
17: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
18: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
17: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
18: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
19: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
20: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
13: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hit na maksa.
20: Podlasie 97,5 FM.

0: To od Tobiego Romeo, fly high, leć wysoko, więc my też lecimy z naszą zabawą. Zawodówka, a w niej z nami dzisiaj Mariola. Siemano Mariola, w jakim nastroju dzisiaj łączysz się z RMF Max?
1: Cześć, a w dobrym nastroju?
0: Mariolka, poczekaj, bo tutaj musimy ściszyć lekko podkład, bo cię w ogóle nie słychać.
2: Już powinno być lepiej. Jak tam Mariola u ciebie?
1: W porządku.
2: O, super, teraz elegant. Cię słyszymy bardzo dobrze. Słuchaj, ty nam napisałaś w zabawie zawodówka, że lubisz swoją pracę za to, że przychodzą do ciebie ludzie i zostawiają u ciebie pieniądze.
0: Wow.
2: Wow.
1: Tak.
0: Ale to sobie wymyśliłaś.
2: Dobrze, no.
0: Ale oni coś robią jeszcze? Jakby. Nie, no, czekaj.
2: Po prostu przychodzą dopiero... i dają pieniądze. Czego nie rozumiesz?
0: Odpalimy nasz czas 45 sekund, to dopiero wtedy. Bo właśnie 45 sekund ja i Justyna mamy, żeby ustalić, co to za robota, którą wykonuje Mariola. A was, drodzy słuchacze RMF Max, zapraszamy również do zabawy Messenger RMF Max. Odpalajcie, piszcie, zadawajcie dodatkowe pytania i zgadujcie razem z nami. I mam nadzieję, że nam te 45 sekund wystarczy. Mariola, gotowa?
1: Tak.
2: No to dobra, bo my już odpalamy zegar. Uwaga, czas, start. Mariola, czy ty pracujesz sama, czy w jakiejś firmie?
1: Sama.
2: Okej, okay, no tak, u ciebie zostawiam pieniądze.
0: Już przyszło od razu stylistka paznokci.
1: Nie.
0: A czy pracujesz rzeczywiście w takim gabinecie, powiedzmy, podobnym jak stylistka paznokci? To jest takie miejsce, do którego ludzie do ciebie przychodzą?
1: Przychodzą, ale to nie jest gabinet.
2: Nie jest gabinet? Okej, okay. A może w kantorze pracujesz, jak te pieniądze zostawiają?
1: Nie.
0: Okej, okay, przychodzą do ciebie, ale masz swoje biuro?
1: Nie, ale mam lokal.
0: Masz lokal. I jesteś tym człowiekiem, który przychodzi sam na sam wtedy?
1: Nie.
2: Może jesteś tatuatorką?
1: Czasami przychodzą w większych grupach ci ludzie, więc...
2: Pracownik banku?
1: Nie.
0: O Boże, ale to szybko minęło dzisiaj.
2: No czas nam leci bardzo szybko, to prawda. Mariola, no to teraz tak naprawdę pozostaje tylko pytanie...
0: To na pewno było 45 sekund, Borycka. Było... Dobry stoper włączyłaś?
2: Dobre, to było 45 sekund. No. Trudne się wylosowało. Mariola, możesz nam teraz powiedzieć, czym się zajmujesz, albo zostawić nas w niepewności. Co wybierasz?
1: Mam swój sklep.
0: Masz swój sklep. I co sprzedajesz w nim?
1: Rzeczy spożywcze.
0: Czyli to jest normalny, po prostu taki... Ale to jest taki mały osiedlowy spożywczaczek, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale super, mega. Uwielbiam, najbardziej takie lubię. Mariola, gdybym był twoim sąsiadem, to bym na pewno do siebie chodził kupować wędlinę.
2: A twarożek świeży masz?
1: Ja się wyjaśniła. Proszę?
2: Twarożek świeży masz?
1: Mam.
2: No musi być twarożek, bo twarożek bez twarożku... Bez twarożku nie ma życia, wiadomo. Mariola, no to w takim razie przyjemnego popołudnia ci życzymy. Dzięki za udział w zabawie zawodówka i do usłyszenia w RMF Max. Możesz tam puścić klientom.
0: Dzisiaj nie popisaliśmy się.

0: Sexy Magic w RMF Max. A my tutaj mamy takiego pacjenta, Justynko.
1: Jest.
0: Pacjentem naszym słuchacza RMF Max. I stwierdza się niedobór szczęścia.
1: Niedobór szczęścia, no jesień jest, wiadomo. To noga się może powinąć, niedobory słońca, niedobory szczęścia. Ale złota kumulacja w RMF Max daje teraz ostatnią dawkę mocnego szczęścia, bo jest runda
0: tylko,
1: bonusowa.
0: Tylko na receptę u nas. Dodatkowa dawka szczęścia. I na czym ona polega? My już tłumaczymy. Słuchajcie, jako że jest 13, to nagroda główna. 1 113 000, czyli znacznie większa niż zazwyczaj. Minimum w sejfach 13 tysięcy złotych.
1: 13 tysięcy złotych, jak do ciebie zadzwonią dzisiaj i odbierzesz telefon i po prostu powiesz, ja poproszę ten sejf. I tam jest minimum 13 tysięcy. Wow.
0: I to być może już wszystko wiecie, bo już mówiliśmy o tym godzinkę temu.
1: Tak.
0: Ale teraz, jeżeli wejdziesz do gry, teraz, to mnożymy twój SMS razy 513, runda bonusowa.
1: Tak jest. I nie musicie tego odczytywać z żadnej recepty, my to mówimy po prostu na głos i teraz normalnie trzeba w telefonie wpisać, żaden lekarz tego nie będzie odczytywał, hasło MAX i wysłacie SMS-em pod 7467 za 4,92 albo zgłosić się przez rmfmax.pl.
0: Dodatkowa dawka szczęścia, że tak powiem, dożylnie. Razy 513 mnożymy każdy SMS. Wysyłacie MAX pod 7467 za 4,92 z VAT.
1: Ponad 1 000 000 dzisiaj do zgarnięcia, a w sejfach minimum 13 tysięcy.
2: MAX. Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
13: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Siedem stopni na plusie, zachmurzenie umiarkowane i zero opadów. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na wieczór dla stolicy Podlasia. Meteorolodzy prognozują, że do końca dnia wiatr może o sobie mocniej przypominać, więc wychodząc na zewnątrz, no, liczcie się z tym, że ta odczuwalna temperatura może być odrobinę niższa. W nocy zachmurzenie umiarkowane i pięć oczek na plusie. A co jutro? No jutro pogodowy miszmasz. Trochę przejaśnień i rozpogodzeń, trochę przelotnych opadów, a na termometrach max 9 z plusem.

0: A wy wiecie jak pamper up? Mam nadzieję, że tak. Za 5 minut będzie godzina 17. O, proszę, kto tutaj przyszedł do studia.
1: Pani Ola. Dzień dobry pani Olu.
0: Dzień dobry pani Olu. To powiedz takie dzień dobry, żeby nam uwierzyli.
2: Dzień dobry.
0: Słychać było, prawda?
1: Pani Ola naprawdę istnieje i pani Ola właśnie nam mówi, ile jest pieniędzy do wygrania w żółtej kumulacji, jakie rundy bonusowe możemy wam zaproponować. To właśnie pani Ola nam te wszystkie informacje przynosi i
0: to
1: za
0: nie
1: chwilę,
0: jest
1: słuchajcie,
0: z palca.
1: Jest szansa i w żółtej kumulacji nawet 1 113 000.
0: Tak jest, no to może szybko jeszcze powiemy, pani Ola będzie z nas dumna wtedy, że powiedzieliśmy, że można wysyłać jeszcze SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92 albo zgłosić się na rmfmax.pl i tę kasę można zgarnąć wtedy. To jest
1: już
0: takie proste.
1: Już po 17:00 będzie dzwonione do kogoś z was.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
15: Zapraszamy do salonu O Moda JQ co Bałto Białystok, Krupniki 25.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
19: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
2: Podlasie 97,5 FM.
12: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie, na zegarach 17. Marta Tyka, witam, zapraszam na flash i pogodę. Lekarze zachęcają rodziców, aby zgadzali się na pobranie krwi u sześciolatków, by sprawdzić poziom ich cholesterolu. To badanie, czyli lipidogram, od ponad roku jest w bilansie zdrowia tej grupy dzieci. Co u 10 sześciolatka w Polsce poziom cholesterolu jest powyżej normy.
19: To wykrycie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu u dziecka otwiera drogę, by zbadać też rodziców, bo to może być problem przekazany genetycznie, jako hipercholesterolemia rodzinna. Lekarze zapewniają, że gdy wykryją zbyt wysoki poziom cholesterolu u dziecka i jego rodziców, zapewnione jest leczenie. Dziecko może trafić pod opiekę jednego z 18 specjalistycznych ośrodków, by zapobiec problemom, które mogą się pojawić wraz z wysokim cholesterolem w przyszłości.
12: Tyle, Michał Dobrołowicz.
20: Słuchacie RMF Max Podlasie.
12: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w regionie. A dziś w Białymstoku zainaugurowano kampanię Dzieciństwo bez przemocy, która w tym roku zwraca szczególną uwagę na przemoc psychiczną. Jej hasło brzmi: przemoc odbiera dzieciom moc. Finał akcji 19 listopada. Tego dnia Podlaskie i cała Polska rozbłysną na czerwono. W Białymstoku podświetlone zostaną m.in. spotki Podlaskiego Instytutu Kultury i Opera i Filharmonia Podlaska. To na znak sprzeciwu wobec przemocy wobec dzieci. Do tego tematu wrócimy. Tymczasem policjanci dbają o bezpieczeństwo uczniów w rejonach białostockich szkół. To reakcja władz miasta na dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się w szkołach na Mazowszu. We Fleszu o 17 sprawdzamy, ilu policjantów pełni służbę przy szkołach w Białymstoku i w powiecie białostockim.
21: 186 policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zostało skierowanych w rejon szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie powiatu białostockiego. Współpracujemy w zakresie naszego stałego patrolowania i obecności w rejonach tych szkół ze Strażą Miejską, ze Strażą Pożarną, ze Strażą Graniczną, a także z Żandarmerią Wojskową.
12: Mówił komendant białostockiej policji inspektor Łukasz Głowacki. A teraz dwa słowa o pogodzie na jutro. Na ładną pogodę jutro nie mamy co liczyć. Będzie pochmurno, deszczowo i zimno. Termometry w Białymstoku pokażą nie więcej niż 9 stopni na plusie, a zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. A na koniec coś optymistycznego. Do 8 czerwca 2027 roku powstać ma Galeria Białostockiego Sportu. Będzie się mieścić na stadionie Horten Areny przy ulicy Słonecznej. Umowa z wykonawcą prac została już podpisana. Budowa ma kosztować ponad 10 milionów złotych.
22: Ta moja decyzja o tym, żeby wreszcie zbudować to odkładane jednak przedsięwzięcie od kilku lat, z uwagi oczywiście na ważniejsze potrzeby, była spowodowana tym, że dostaliśmy od Ministerstwa Sportu dofinansowanie ponad 10 milionów złotych na nasze projekty. W związku z tym pieniądze się uwolniły i zostały przeznaczone właśnie na tę inwestycję, która myślę będzie z jednej strony cieszyć, ale z drugiej strony myślę, że też będzie takim elementem przyciągającym.
12: Na co liczy prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
23: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Z prognoz IMGW wynika, że wieczorem na Podlasiu będziemy mieć zachmurzenia umiarkowane i zero opadów. A na termometrach w Białymstoku okolice 7 oczek na plusie. Wiatr do końca dnia nie zamierza odpuszczać i może o sobie mocno przypominać, a więc będzie trochę potęgować odczucie zimna. W nocy 5 z plusem i zachmurzenie umiarkowane. A jutro przygotujcie się na przelotne opady deszczu. W ciągu dnia możliwe są drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, a na termometrach maksymalnie 9 stopni nad zerem.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: 4 minuty po 17, to teraz pora, żeby sprawdzić. Portfel jest, klucze są, tylko telefon jeszcze czy jest, bo to jest bardzo ważne o tej porze.
1: 7467, hasło Max, wysyłacie za 4,92 z VAT i wchodzicie w złotej kumulacji do gry o nawet 1 113 000 dzisiaj.
0: To jest ostatnia szansa, bo za chwilę dzwonimy.
2: Max.
1: Ile zostało? 4 minuty w tym momencie nam zostały do losowania.
0: Dobra. Ola, Filipek i Olek Sikora za chwilę będą dzwonić, więc to jest ostatni moment. Zgłoście się i czekajcie na telefon w złotej kumulacji.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 13 dzień października. Niektórzy całe życie tej trzynastki unikają, a inni uznają ją za szczęśliwą. Bo być może to będzie dla kogoś najszczęśliwszy dzień życia. Dzwonimy, to jest finał złotej kumulacji.
2: Wy doskonale wiecie, że u nas zawsze ta trzynastka szczęście przynosi. Halo, halo, dzień dobry. Tutaj Ola, Filipek, Oleksik Korat. Dzwonimy w sprawie sejfów.
3: Słucham.
2: Jak masz na imię?
3: Danuta.
2: Dzień dobry, Danusiu.
1: Dzień dobry.
2: Mamy do ciebie gorącą prośbę, gdybyś mogła wybrać sejf od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: O, jestem zaszokowana.
2: My bardziej. Który sejf? Od 1 do 30.
3: Siódemkę.
2: No to siódemka jest już twoja.
1: Danusiu, kochana, musimy cię uświadomić, że to, co się dzieje, dzieje się naprawdę. Że za chwilę odczarujemy 13 dzień października i prawdopodobnie od dziś 13 będzie twoją najszczęśliwszą liczbą.
2: Zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Czy ty wiesz, że wybierając sejf numer 7 już stałaś się bogatsza o co najmniej 13 tysięcy złotych?
1: Wielkie brawa!
3: O! No pięknie.
2: Co najmniej
3: pięknie.
2: Tyle masz już w kieszeni, ale możesz zaryzykować, tutaj możesz z nami ponegocjować, zawsze może być więcej. I teraz pytanie, czy ty do tej swojej siódemki jesteś przywiązana, czy może chciałabyś nam ją sprzedać za jakąś kwotę? Na przykład za 17 tysięcy.
3: No, chciałabym ją sprzedać, tak.
1: Czy 17 tysięcy to jest kwota, która cię satysfakcjonuje?
2: Bo w siódemce może być nawet 1 113 000.
1: Jesteś już 4 000 na plusie.
3: Jeszcze coś by się dało dołożyć, chociaż parę groszy.
1: Poczekaj, tak myślę, czy my możemy coś zrobić.
3: No bardzo, to znaczy, wiesz, proszę, byłabym wdzięczna.
1: Danusiu, dobrze.
2: Rzadko operujemy takimi kwotami, ja może od razu zaznaczę.
1: Tak? No dobrze, biorę to na barki. I na barki Oli i wszystkich tych, którzy są w studiu.
2: No śmiało.
1: 18 tysięcy złotych, ale od razu, Danusiu, zaznaczam, my naprawdę więcej nie mamy. 18 tysięcy złotych za sejf numer 7.
3: No to bardzo będę wdzięczna Państwu i w takim razie biorę te 18 tysięcy.
2: Nawet jeśli w Twoim sejfie, bo wiesz, że jest taka szansa, jest 1 113 000?
3: No to jest gra, różnie można trafić, czasami można wygrać więcej, czasami mniej, ale po prostu na razie wezmę tą gotówkę, którą mi Państwo oferujecie. Będę bardzo wdzięczna.
2: Więcej nie mamy. Czy to jest Twoja ostateczna decyzja? 18 tysięcy.
3: Tak, moja ostateczna decyzja.
2: Danusiu, wygrałaś w takim razie 18 tysięcy złotych!
3: Pięknie!
1: Fajny wtorek, co?
3: Cieszę się ogromnie.
2: Powiedz nam jeszcze, gdzie bardziej te pieniądze wędrują? Jaka część Polski? Skąd jesteś?
3: To są Liskowice. Zaraz niedaleko Wrocławia.
2: No to pozdrawiamy całe okolice i wszystkich, którzy nas słuchają z tamtych stron. Danusiu, no to co, chyba szczęśliwa ta trzynastka w kalendarzu dla ciebie dzisiaj?
3: No bardzo szczęśliwa, bardzo. Nawet sobie nie wyobrażam, że to jest w ogóle jakaś prawda, czy to, nie wiem, no po prostu nie wiem, bo się
1: to
3: tego nawet
1: prawda.
3: Aż to nie spodziewałam.
1: To jest prawda, a nie fikcja. Danusiu, świętuj w takim razie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy cię poznać i wręczyć taką piękną kasę. Dobrego wieczoru.
2: Zostań z nami na linii, bo za chwilę przekażemy ci wszystkie informacje co do tego, jak te pieniądze do ciebie trafią, a my, no, przypominamy, że jutro środa i rozkręcamy się w tym tygodniu złotej kumulacji.
1: Co to oznacza, że minimum w sejfach rośnie.

0: do kwoty 21 tysięcy. Wielkie brawka, poprosimy do
1: tego. Zaznaczmy tyle. Ktoś z was jutro będzie miał co najmniej po wyborze sejfów w finale, co najmniej 21 tysięcy.
0: A nagroda główna to 1 000 000 złotych. I tu pojawia się pytanie, jak zagrać. Szczegóły za moment.
2: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: No i proszę bardzo. No i proszę. Danuta, bardzo twarda zawodniczka, wzięła pewną...
4: Ja się obawiam, Justynko, że ciebie w ogóle nie słychać. Ty bardzo chciałabyś, żeby ludzie cię słyszeli, ale oni cię nie słyszą, więc ja powiem. Bo Danuta wzięła pewną kasę, wiedziała od początku, czego chce i bardzo dobrze. Tak trzeba grać. Twardym trzeba być, nie miętkim.
1: Tak jest, ale my już wiemy, że jutro może być jeszcze lepiej.
2: Max.
4: Minimum 21 tysięcy w sejwach, to już padło. Ola i Olek, dziękujemy za tą informację, bo ona jest wyjątkowo ważna. Jak wejść do gry?
1: Max, wysyłaj teraz SMS-em na 7467 za 4,92 albo zgłoś się przez rmfmax.pl. Tam są wszystkie szczegóły, na spokojnie. Trzeba próbować, no.

0: Jeśli szukacie o tej porze roku słońca, znajdziecie je w tytule tej piosenki. Sunflower, za nami w RMF Max. Tego słońca wiele więcej w wielu innych miejscach, co prawda nie ma, ale mamy coś prawie tak samo dobrego jak słońce.
1: Nawet powiedziałabym, że trochę to słońce jednak przenosi się w bitach. Aloner z numerem Back to Yours to jest nasza nowość.
0: To tak echu powróciło. O, Justynka sobie wyłączyła mikrofon, musi sobie porobić echu, a ja wam opowiem o tym house'owym bicie, który cudownie pulsuje w głośniku i w serduchu, kiedy słucha się tego numeru Back to Yours. Dużo pozytywnej energii, dużo house'owego bitu, które już za chwilę usłyszycie.
1: No to co, lecimy. Jak już wszystko powiedziałeś, nie ma na co czekać.
0: Jeszcze jakieś echu chciałabyś dodać?
2: Jest nowość RMF Max.
1: Echu.
3: I've been going back to yours. I've been fighting.

Dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także zajebisty dzień. Pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, Kraków rządzi, hej!

0: Amy Impala i Jenny w drodze z pracy. To jest czysta przyjemność o tej porze. Za 23 minuty będzie już godzina 18, a na wieczór plany ma Michał Siwek, proszę bardzo.
1: Tak jest, Liga Mistrzów wraca, dużo ważnych pojedynków, oczywiście poza tym, w którym godność United toczy nierówną walkę z FC Kassel u wielu Polaków. Jest też Manchester City kontra PSG, oprócz tego LASK z Liverpoolem, no i chyba dzisiaj Galatasaray gra z Barceloną o 21:00.
0: No to wiemy już, co robić wieczorem, a co się dzieje w pogodzie, to sprawdzamy za chwilę w najświeższej prognozie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz je rozwinąć? Właśnie ruszyło rekordowe dofinansowanie. Nawet 400 tysięcy złotych na termomodernizację budynków, fotowoltaikę i magazyny energii. Firma Promień Energii kompleksowo zajmie się pozyskaniem dotacji i realizacją inwestycji. Wnioski tylko do 3 listopada lub do wyczerpania środków. Sprawdź, czy się kwalifikujesz na promienenergii.pl lub zadzwoń 530 944 444. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: A i w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
8: Zapraszamy do salonu O Moda JQ Top Auto Białystok, Krupniki 25.
9: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
10: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
1: Prognoz IMGW wynika, że wieczorem na Podlasiu będziemy mieć zachmurzenia umiarkowane i zero opadów. A na termometrach w Białymstoku okolice 7 oczek na plusie. Wiatr do końca dnia nie zamierza odpuszczać i może o sobie mocno przypominać, a więc będzie trochę potęgować odczucie zimna. W nocy piątka z plusem i zachmurzenie umiarkowane. A jutro przygotujcie się na przelotne opady deszczu. W ciągu dnia możliwe są drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, a na termometrach maksymalnie 9 stopni nad zerem.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mr. Know It All. Wszystkiego może nie wiem, ale wiem, że fani tenisa mają powód, żeby jutro wcześniej wstać. Magda French gra z Igą Świątek w dużym turnieju w Wuhan o 5 rano.
1: 5 rano? To jest w czas. To jest w czas, ale jakbyście chcieli przy okazji mieć dobre towarzystwo, to RMF Max o 5 rano też można włączyć.
0: No, oczywiście, że tak. Polecamy nasz poranek. A póki co polecamy też Grabę, który od 20 będzie odliczał najlepszą dychę najnowszego notowania Hobbenca, a już od 18 gra dla was najlepsze bęgery.
1: Dzięki za dziś, Justyna Borycka i Michał Siwek. Pa!
2: Reklama. Kiedy głód doskwiera, a rodzina czeka, zapach tej pieczeni wabi nas z daleka. Łopatka bez kości, świeża, soczysta. Na każdy obiad to opcja oczywista. Wrzuć na patelnię, dodaj czosnek, kminek i masz pyszny, domowy posiłek. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 11,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
4: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79. Czas na remont.
5: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
4: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
5: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
4: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
5: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: I po reklamie.

0: w lasie 97,5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie. Pora na podsumowanie najważniejszych informacji dnia. Marta Tyka, zapraszam. Czy po ostatnich incydentach z nożownikami w mazowieckich szkołach uczniowie czują się bezpiecznie? Nasz reporter zapytał o to uczniów białostockich szkół.
2: Czuję się bezpiecznie i nie mam jakichś żadnych zastrzeżeń.
3: Ktoś wyciąga nóż albo widzisz taką sytuację, że ktoś idzie z nożem?
2: No nie ma nic innego niż uciekać.
4: Byłem dosyć sceptycznie nastawiony do tej całej sytuacji, ponieważ to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś wykorzystuje taką właściwie tragedię, żeby trochę nakręcić to wszystko. I uważam, że część osób się bała faktycznie, część się po prostu nie chciało iść do szkoły.
3: Czujesz się bezpiecznie tutaj w swojej szkole?
4: Tak, no uważam, że szkoła zrobiła wszystko, co mogła. Drzwi boczne są zamknięte, tylko otwarte główne. Na korytarzach jest policja.
1: Powiedzieli naszemu reporterowi Robertowi Bońkowskiemu młodzi białostoczanie. Uczniowie i nauczyciele przeszli też szkolenia, jak zachować się w przypadku niebezpiecznej sytuacji w szkole. Teraz jest ich 50, a plan zakłada, że będzie ich ponad 100. Z RMF Max wiecie, że Białystok dostał 45 milionów złotych unijnego wsparcia na rozwój ekologicznego transportu. W planach jest m.in. zakup 10 nowych elektrycznych autobusów.
5: Mówimy o elektromobilności. W tej chwili w Białymstoku mamy 50 autobusów elektrycznych. W następnym roku, na przełomie pierwszego, w drugim kwartale przyjedzie do nas, mamy zakontraktowane, podpisane umowę 60 autobusów. No, dokładamy do tego 10, to będzie 120 autobusów elektrycznych. Nowoczesnych, tanich w eksploatacji, najtańszych ze wszystkich źródeł.
1: A to nie jedyna inwestycja w mobilność.
5: Inne przedsięwzięcia, no przede wszystkim park and ride, czyli z jednej strony ekologiczne autobusy, a z drugiej strony można będzie jeszcze bardziej ekologicznie dojechać rowerem do miejsca, które mamy na celu.
1: Podkreśla prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Projekt ma zostać zrealizowany do marca 2028 roku. Zmieniamy temat. Podlaska Piłka ma nowy adres. Przy ulicy Konrada Wallenroda 10 w Białymstoku została otwarta nowa siedziba Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. To ważne miejsce dla środowiska piłkarskiego w naszym regionie, klubów, zawodników, trenerów i sędziów. Podlaski ZPN zajmuje się m.in. organizacją rozgrywek piłkarskich na terenie województwa podlaskiego, wspiera rozwój młodych zawodników i działa na rzecz popularyzacji futbolu. Nowa siedziba to przestrzeń do codziennej pracy na rzecz lokalnych klubów i całego piłkarskiego środowiska. W RMF Max czas na krótki kulturalny akcent. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży zaprasza na spotkanie pod tytułem Resztki twórczości Rafała Krasulskiego, przybliżające nieszablonowe wiersze, opowiadania i fotografie tego łomżyńskiego twórcy. To spotkanie zaplanowano na środę 21 października na 18 w Hali Kultury. Wstęp jest wolny. A na koniec jeszcze szybkie zaproszenie na październikowy przystanek Historia. Księżnica Podlaska w Białymstoku organizuje wykład doktora Marcina Miarkiewicza z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku poświęcony wydarzeniom Październik 56 w naszym regionie. Ten wykład odbędzie się 20 października, to jest wtorek o 17.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na środę. No, na jutro szykujemy parasole i wszystkie inne przeciwdeszczowe gadżety. Z prognoz IMGW wynika, że będzie padać deszcz. No i wartości na termometrach będą lekko poniżej 10. Jutro w stolicy Podlasia spodziewamy się maksymalnie 9 oczek na plusie. Ta odczuwalna temperatura przez wiatr na pewno będzie niższa, a ten wiatr znów ma o sobie mocniej przypominać. Druga połowa tygodnia już z pogodą lepszą. Będzie cieplej, no a zza chmur ma wyjrzeć słońce, prognozuje IMGW.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
7: No dobry wieczór, witajcie po 18 we wtorek. Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Zaczynamy wieczór hitów i nowej muzyki. Wśród nowości na przykład w tej godzinie Malik Montana. Będzie jeszcze dzisiaj Roxy Węgiel. Świeży bit, jaki ma dla nas na jesień Gromi. A nasze spotkanie rozpoczynamy od chłopaków z Berlina, ekipa Fastboy. Ich świeży bit, czyli Music Sounds.

Szampan otwiera się, oczywiście ten bezalkoholowy, wiadomo, dla Edwarda, który świętuje swoje imieniny, ale także dla Magdy na przykład. Jak mówiły nasze babcie, w Edwarda jesień twarda. No rzeczywiście, zrobiło się tak już twardo, jak człowiek patrzy przez okno i będzie każdego dnia coraz bardziej twardo, ale spoko, w ten weekend jeszcze nie zmieniamy czasu na zimowy, jeszcze mamy trochę czasu tego letniego. No to zanim przestawimy zegarki, posłuchamy, co nowego zrobiła Taylor Swift. Oto jej pacjent. Jaki pacjent? Nie angielski. Pacjent zero.

Ten numer zabrałbym na wieczorne ćwiczenia. Pozdro dla wszystkich, którzy w drodze na siłownię z RMF Max. Robin Schulz i jego Take It Slow. Może pobijecie rekord, albo się zbliżycie do rekordu w planku. Słyszeliście, że Donna Wild z Kanady to wytrzymała w planku 5 godzin, a ma 61 lat? Można. Co to jest ten plank? Mogą zapytać ci, którzy nigdy nie zrobili, nie próbowali. No to wiesz, no tak musisz zrobić sobie deskę, tak na podłodze. Troszkę na paluszkach, troszkę na łokciach. Spróbujcie 30 sekund, minutę spróbujcie, a kobieta przez 5 godzin, naprawdę. No to macie challenge na jesień.

niedawno to był powrót na jedynkę listy Kobence, Tame Impala w numerze Luza. Teraz nasza być może przyszła jedynka. Mam dla was premierę tego tygodnia w RMF Max. Z czym kojarzy wam się Malik Montana? Może trochę z kontrowersyjnymi tekstami? No to na pewno. No przede wszystkim z rapsami. Ale uwaga, uwaga. W nowej produkcji Malik Montana brzmi trochę jakby urodził się na Jamajce, bo oczywiście jest tutaj dobra nawijka, ale klimat jest taki jakby reggae, na pewno bardzo plażowy. Huncho, Malik, Wiktor, no i w ogóle Crack House o tej jedynej mamuśce.

0: Można pod kocykiem, można bez kocyka rozgrzać się przy takim bicie Ellie Oaks i Reasons. Można nawet w kuchni poruszać się i trochę poskakać, trochę potańczyć. Za chwilę Armin van Buuren, ten to zrobił kawałek Everlasting. Sprawdzimy też, co w pogodzie, bo słyszałem, czytałem też, że podobno idą jakieś chłody, że przymrozki podobno w drodze, oby jakieś nie od razu, wiecie, nie za duże. Jaka pogoda szykuje się na jutro? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: I po reklamie.
13: Asia, Ania, Martyna.
14: Hi, I'm Ariana Grande.
15: Hi everybody, it's ATB here.
16: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Podlasie, 97,5 FM.
19: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na środę. No, na jutro szykujemy parasole i wszystkie inne przeciwdeszczowe gadżety. Z prognoz IMGW wynika, że będzie padać deszcz. No i wartości na termometrach będą lekko poniżej 10. Jutro w stolicy Podlasia spodziewamy się maksymalnie 9 oczek na plusie. Ta odczuwalna temperatura przez wiatr na pewno będzie niższa, a ten wiatr znów ma o sobie mocniej przypominać. Druga połowa tygodnia już z pogodą lepszą będzie cieplej, no a zza chmur ma wyjrzeć słońce, prognozuje IMGW.

0: piosenka na cztery w nowej wersji. Kiedyś grupa Stasaila, Fall to the Floor, tutaj w remiksie Offenbach. Mówi się, że niektórych kawałków nie powinno się dotykać, się remiksować, bo to wiadomo, profanacja i klasyki, ale to chyba wyszło doskonale. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: I czas odpalać imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Jak zawsze przynoszę imprezowe propozycje. Tym razem mocno koncertowo, bo koncertów nie braknie w ten weekend. Zaczynamy od piątkowego wieczoru, w piątek po 18:00 w Zmianie Klimatu przy Warszawskiej. Happy Set, ekipa, która świętuje swoje 25. urodziny, 25 tour w Zmianie Klimatu. Kto jest fanem gitarowych alternatywnych brzmień, to się piątek w tej miejscówce poleca. Na tej samej scenie z kolei w niedzielę klasyka polskiego rapu w ramach Katarzys Tour 2026 pojawi się na scenie Focus i Rahim. Takiego koncertu dawno nie było w stolicy Podlasia, no można także inne klimaty muzyczne w sobotę sobie ogarnąć. Przy Hetmańskiej w hotelu Mercure Białystok po 20:00 koncert grupy Boys. Tak jest, oni cały czas grają, cały czas koncertują, więc przeróżne gatunki muzyczne ogarnąć sobie w ten weekend koncertowo można.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
12: Tu Radek.
13: Z tej strony Asia.
14: Hi, this is Kaskara.
15: Hej, tu Roxy Węgiel.
16: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Podlasie 97,5 FM.
19: Słuchacie RMF Max Podlasie. Pora na podsumowanie najważniejszych informacji dnia. Marta Tyka, witam i zapraszam. tym szkoleniu wzięli udział przedstawiciele ABW, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Z RMF Max wiecie, że w Białymstoku odbyło się szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Wzięło w nim udział 136 dyrektorów szkół. To reakcja władz miasta na wydarzenia ostatnich dni w polskich szkołach.
12: W naszej szkole, ale także w innych szkołach, najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo. Później dopiero jest edukacja, dydaktyka, wychowanie. Nasza szkoła już prawie 80 lat funkcjonuje na rynku. Sytuacja, która się teraz zadziała, jest dla nas też czymś nowym. Sytuacja spowodowała, że w szkole atmosfera się troszeczkę zmieniła, bo wyczuwany jest pewien niepokój i ten niepokój płynie z informacji, do których docieramy, które się nakręcają, które są powielane.
19: Mówiła dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku Anna Nieczyporuk. Nowy budynek Wydziału Nauk Humanistycznych na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku został oficjalnie otwarty, choć zajęcia trwają tam już od początku października. Znajduje się w nim 5 wydziałów.
13: Swoją siedzibę ma 5 wydziałów. Dzień jest wyjątkowy, nie tylko dla Uniwersytetu w Białymstoku, nie tylko dla miasta, ale uważam i dla regionu. Z tego względu, że kampus Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Ciołkowskiego od tego roku akademickiego będzie, uważam, jednym z ważniejszych miejsc na mapie akademickiej Białegostoku.
19: Mówił rektor Uniwersytetu profesor Mariusz Popławski. Cała inwestycja pochłonęła około 92,5 miliona złotych. Blisko 90% tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest 1 milion złotych z PFRON-u na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej. Dzięki tym pieniądzom powstanie 41 miejsc pracy, w tym 29 dla osób z niepełnosprawnościami. ZAS będzie prowadził działalność w kilku obszarach. Kuchnia będzie przygotowywać posiłki dla pacjentów szpitala w Dąbrowie Białostockiej, mieszkańców internatu, uczniów liceum, a także klientów indywidualnych. Pracownicy zakładu będą również świadczyć usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz wykonywać prace konserwacyjne na potrzeby szpitala, internatu i liceum. Zakład ma ruszyć pod koniec listopada. Czy znacie już białostocką aplikację PAWPIN, czyli łapkę na mapie, która pomaga odnaleźć zaginione zwierzęta? Ten mikroprojekt stworzył białostoczanin Michał Dąbrowski. Można na niej dodawać ogłoszenia o zaginięciu psa lub kota, zaznaczać miejsca, w których je widziano, a tym samym pomagać im wrócić do domu. Aplikacja działa pod linkiem pawpin.netlify.app. A na koniec jeszcze propozycja dla osób, które lubią planszówki. Na wieczór gier planszowych zaprasza Księżnica Podlaska w Białymstoku. Tym razem propozycja skierowana jest do studentów białostockich uczelni, a ta integracyjna akcja odbędzie się 22 października o godzinie 18. Szczegóły już teraz znajdziecie na stronie internetowej Księżnicy Podlaskiej w Białymstoku.
14: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
19: Będą jutro potrzebne parasole. Z tych najświeższych prognoz synoptyków wynika, że na Podlasiu ma padać deszcz. No i trzeba się go spodziewać praktycznie przez cały dzień. Do południa są możliwe jeszcze jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no ale na cuda na niebie raczej nie liczcie. Nie liczcie też na cuda na termometrach, bo wartości będą lekko poniżej 10. Maks to 9 oczek na plusie. Wiatr też nie zamierza odpuszczać i jutro znów będzie o sobie mocniej przypominać. Ale dobra wiadomość jest taka, że druga połowa tygodnia ma być słoneczna i cieplejsza.
0: Dobry wieczór, Przemek Grybowski, witajcie po 19 w RMF Max. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby sobie przypomnieć o czymś takim jak garnitur, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Noszenia Garniturów. No to może ktoś się wskoczy tak wieczorowo, kiedyś faceci to bardzo chętnie, prawda? Może trzeba do tego wrócić. Zalia zaśpiewa dla wszystkich w garniaku teraz, tylko kochaj mnie.

Sylwa Pumpa i jego wersja On Tonight w RMF Max. Jest wiadomość, muzyczna wiadomość prawie z ostatniej chwili. Britney Spears bardzo długo to ukrywała. Nie chodzi o powiększenie rodziny, chodzi o kawałek, który nagrała z Justinem Timberlake'iem na jeden ze swoich albumów. Kiedyś przecież byli razem, naprawdę chodzili na randki i nagrali taką piosenkę, której nie dokończyli, bo się rozeszli i teraz mamy to usłyszeć ponownie. Jak się tylko pojawi, no to może wejdzie nawet do listy Hot Dance. Czekamy. Wyczekując, sprawdzamy kolejne nowości. Taneczne bity na wieczór w RMF Max, nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.

Ty masz Gipsko, Connie, Jonathan w RMF Max, a za chwilę hit, który może wam przypomnieć, jak to kiedyś było. A może nawet dzieciństwo, bo okazuje się, że te trochę starsze hity to są nasze ulubione, dlatego że przypominają nam słodkie czasy dzieciństwa albo okresu dorastania. No to kto dorastał przy hitach, które wydawał Avicii, za chwilę jego klasyk Wake Me Up.

Bart Maja i jego miłość w stereo, stereo love. A jak tam w ogóle we wtorek na robocie? Kto jeszcze z nami w pracy? Pozdrawiam. No wiadomo, że przecież jeszcze panie fryzjerki muszą popracować i do barbera jeszcze można wpaść na przykład. A niektórzy to jeszcze na budowie jeszcze remontują. No i jak tam we wtorek się pracowało? Lepiej? Wiadomo, że we wtorek może być lepiej, nawet najlepiej. Wyobraźcie sobie, wtorek bywa uznawany za jeden z najbardziej produktywnych dni tygodnia, bo niby poniedziałkowe zaległości są już niby ogarnięte, a weekend jeszcze nie rozprasza. Czyli dzisiaj jeszcze wieczorem jest dobry moment, żeby zrobić to, co odkładamy od tygodnia. Albo jutro będziemy mieć wolny wieczór i posłuchamy, jak śpiewa Oscar Sims.

0: Bęce to Marlon Hofstadt w numerze I Like. Więcej już od 20. Zdążycie jeszcze wyskoczyć na szybki spacer? Warto. Okazuje się, że nawet 5 minut spaceru może poprawić humor. Nawet krótka aktywność fizyczna pomaga oderwać się od stresujących myśli. Proszę bardzo, nie ma za co. Muzyka też na pewno pomaga. Za chwilę nasza kolejna nowość Neptunica, What If. Sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje się na spacery.
1: Reklama. Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Codziennie.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Radek.
9: Cześć, tu Daria Zawiałow.
10: Hey, it's Dua Lipa.
11: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Podlasie 97,5 FM.
14: Będą jutro potrzebne parasole. Z tych najświeższych prognoz synoptyków wynika, że na Podlasiu ma padać deszcz. No i trzeba się go spodziewać praktycznie przez cały dzień. Do południa są możliwe jeszcze jakieś drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, no ale na cuda na niebie raczej nie liczcie. Nie liczcie też na cuda na termometrach, bo wartości będą lekko poniżej 10. Maks to 9 oczek na plusie. Wiatr też nie zamierza odpuszczać i jutro znów będzie o sobie mocniej przypominać. Ale dobra wiadomość jest taka, że druga połowa tygodnia ma być słoneczna i cieplejsza.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: wszystko, czego chciałem, to Brozu i Kacperczyk. Wszystkiego, czego chciałem, to jeszcze na pewno nie zagrałem. Za kilka minut startujemy kolejne wydanie Listy Hopbands. Skoro Mrozu jest dzisiaj poza dziesiątką, no to kto się tam znajduje? Kto będzie na szczycie? Będą też ciekawe nowości. Wraca na przykład Roxy Węgiel i DJ Gromi. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. I czas na kolejny imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie, Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Kolejne przyjemne opcje przed nami. No i wiadomo, że Białostocki Ośrodek Kultury coś dla nas będzie miał na weekend przygotowanego. A tym razem to Silent Disco w klubie Fama przy Legionowej. Zaczyna się impreza w piątek po godzinie 20. Słuchajcie, no różne style muzyczne w różnych słuchawkach. Kto na Silent Disco do tej pory jeszcze nigdy nie był? No naprawdę, trzeba to sprawdzić na własne uszy. DJ S2, DJ Bulb, DJ Ortiz, to oni będą odpowiadali za to, co w słuchawkach będziemy słyszeli w klubie Fama przy Legionowej. To w piątek wieczorem kolejna opcja. No to oczywiście koncert piątkowy w zmianie klimatu. Happy Set w ramach 25-lecia zagrają koncert przy Warszawskiej w Białymstoku. Happy Set to jest ekipa, którą także znacie z anteny RMF Max. No, chyba przedstawiać panów nie trzeba. Takie wspominkowe granie przed nami w piątek wieczorem.
1: Reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: I po reklamie.
9: Z tej strony Krzychu.
10: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
11: Hi, this is Denzel.
12: Hey yo, this is Eminem.
13: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Podlasie 97,5 FM.
14: Hej, cześć, witajcie we wtorek po 20. No chyba dopiero, Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands, najważniejsze hity w Polsce, ciekawe nowości, premiery. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwierają dzisiaj Lost Frequencies i Mary Frost w rajskim paraizo.
0: RMF Max 10, numer 10.

0: Właśnie, właśnie, gdybyście mieli zaprosić wujka na jeden dzień do Polski, na przykład takiego wujka z Chicago, no to gdzie? Góry, Mazury, Kaszuby, czy jednak nad morze? Francis Isobel, One Day in Poland. Kiedy w końcu w zestawieniu głosujcie na rmfmax.pl? Za kilka chwil kolejna nowość. Jest już wśród najlepszych Miley Cyrus, a na 9 rozsiada się Iben, którego znamy z przeboju Heads, tym razem w nowości All of My Love.
1: RMF Max. RMF Max. 9. Numer 9.

jest taki łatwy tytuł dla prowadzącego, naprawdę. Bass, no to jest łatwe, ale Persuade, no to już trudniejsze. Pozdro dla tych, którzy słuchają RMF Max, zakuwając słówka z angielskiego. Miley Cyrus startuje na miejscu 8, to jest hicior, a nawet taki bardzo wiralowy. No, no proszę bardzo, i znowu się pomylił. Pomylił, a nawet taki wiralowy hit, no wiecie, późno jest. Proszę bardzo, nie ma za co. Obiecuję, że to już się chyba nie powtórzy. Wracamy do nowości z poczekalni. Tym razem klubowe bity ze Szwajcarii Adriatic w nowości Palm of Your Hands w RMF Max.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: przyznaję się, kocham muzykę house i dlatego to jest jedna z moich ulubionych nowych propozycji. Już nowość, już miejsce siódme, bo słuchać tu klubowy klasyk Etienne the Crazy i jego Am I Wrong. Jest także Etienne, ale są również Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres, no i oczywiście klubowy mistrz Fred Again, Sexy Magic. To kawałek, do którego tańczy tak naprawdę już cały świat, tańczy także Polska. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Somber, będą też kolejne nowości. Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Ja też dołączam, jestem Aneta.
8: Hey, this is Imagine Dragons.
9: What's up, it's Sean Paul.
10: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
10: Podlasie 97 i 5 FM.
12: Six. Numer

Niech jesień trwa bez końca, w szczególności piękna jesień. Roxy Węgiel, na razie w poczekalni listy Hobben. Co jak jesień to także zmiana czasu, ale jeszcze nie w najbliższy weekend. W tym roku zmieniamy czas na zimowy w nocy z 24 na 25 października. To przed nami, chociaż rzeczywiście trochę szybciej niż zazwyczaj. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobben. Tutaj imprezowa Karol G z przyjaciółmi, jej Baby Wow.

Megabit, mega nowości w RMF Max. Tiesto wraca przed chwilą w produkcji Hard to be Around. Dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych DJ-ów świata, ale wiecie, on nie zaczynał od razu na największych scenach i festiwalach, tylko w małych klubach u siebie w domu w Holandii, grając początkowo nawet dla małego, prawie pustego parkietu dla kilku osób. Jakoś trzeba zacząć. Tobi Romeo zaczynał w sypialni, czyli początkowo to grał dla nikogo, a teraz gra dla nas. Proszę bardzo, już pierwsza trójka. Tobi Romeo i jego Fly High.

chce, czego ty chcesz, a czego ty chcesz, czy chcesz Gromiego? W zestawieniu listy Hobbensy jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Może szybko, jeszcze przed weekendem. To będzie nasza nowość w zestawieniu, może właśnie jutro w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Toby Romeo, jego Fly High, dwójka należała do Oliwki, poza tobą nic. A kto jest najlepszy dzisiaj, 13 października? To jest ich pierwszy raz tak wysoko w nowym singlu. To przyjaciele z Fastboy mają najwięcej głosów na hop od wczoraj i wskakują na miejsce pierwsze w numerze Music Sounds. RMF Max. One. One. One.

0: No i doczekali się. Szybka jedynka na liście Hot Bands Fast Boy. Ich nowość Music Sounds. Miejsce pierwsze, brawo. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z dobrym bitem. Będzie Timmy Trumpet. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: No i czas odpalać. Kolejny imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. No i sprawdzamy, co przed nami. Zaczynamy od koncertu w zmianie klimatu. Focus i Rakim, czyli totalny klasyk polskiej sceny rapowej w ramach Katarzys Tour 2026 w zmianie klimatu przy Warszawskiej w niedzielę, wieczorową porą, więc tak, niedziela wcale nie jest od tego, żeby odpoczywać po weekendzie. Można jeszcze dołożyć do pieca przy Warszawskiej. Kolejna opcja na dołożenie do pieca to jest z kolei piątkowy wieczór Silent Disco. Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza do klubu Fama przy Legionowej w piątek po 20 Silent Disco. A za to, co w słuchawkach, odpowiada taki skład: DJ S2, DJ Bulb, DJ Ortiz. Każdy wybiera, czego słucha i do czego się bawi. Na zewnątrz jest cicho, jak makiem zasiał, ale w słuchawkach się dzieje. To wszystko w białostockiej Famie w piątek po 20 wieczorową porą. Kto debiutuje z Silent Disco, to wierzcie mi, dobra zabawa.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Tu Kasia.
8: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
9: Hej, I'm Ed Sheeran.
8: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Podlasie 97,5 FM.

we wtorek 13. Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj dobre bity, wróci Swedish House Mafia w Happiness Is So Sad. Wciąż mam ten numer w 10 ulubionych produkcjach jesieni w ogóle, ale teraz numer, który może też dodać u siebie do ulubionych, bo wraca Timmy Trumpet, gościnnie także DJ Ale Farben, jak zawsze jest Timmy, jest trochę trąbki, no i jest energia w numerze Chase the Feeling.

0: Hey Mama, zrobili to razem David Guetta, Afrojack, ten taki wysoki DJ z Holandii i Nicki Minaj, taka nowa muzyczna przyjaciółka Donalda Trumpa. Może David Guetta też załapie się kiedyś na audiencję. Za chwilę w RMF Max wieczorowy, jesienny klimat. Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower dla przyszłych milionerów. Tak, dla was, no bo przecież wystartowała nasza nowa jesienna zabawa i ty też możesz wejść do gry i wygrać u nas milion. Milion złotych więcej na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
13: I po reklamie.

Słuchaliśmy tego w wakacje w trakcie zachodów słońca. Fire, fire, słoneczne Afro House wieczorowo w RMF Max. Jesienią też brzmi doskonale to Shimza i Arko. A kto nie może spać jesienią, no to może pomoże wam ciepła kąpiel albo prysznic. Doczytałem dzisiaj, że tak godzinę albo dwie przed snem, jak sobie zrobimy taką kąpiel, to może nam to ułatwić późniejsze obniżenie temperatury ciała. A taki spadek jest jednym z naturalnych sygnałów przygotowujących organizm do snu, czyli ciepła kąpiel może pomóc. Teraz numer jednak na pobudzenie wieczorowo ugraby Airbox i jego Graceland.

Tylko kochaj mnie, pięknie nam tu brzmi wieczorowo Zalia w RMF Max. A kto słucha nas o tej porze, może zostać biznesmenem. Mam kolejny pomysł na biznes, słuchajcie, zastanawiam się, może dam się wynająć. Bo w Japonii na przykład, to można wynająć osobę, która po prostu będzie sobie obok. Usługa, którą rozsławił pan Morimoto, polega na towarzyszeniu klientom w zwyczajnych sytuacjach. Często bez prowadzenia rozbudowanych rozmów. Po prostu ktoś jest z tobą i za dużo nie gada. Czasami rzeczywiście takie coś, takie ktoś by się przydał. W Japonii nawet oficjalnie, oczywiście za opłatą, można wynająć sobie partnera, partnerkę na wesele. U nas są aplikacje randkowe. No ale chyba nie o to chodzi. To nie musi być od razu randka, prawda? Jakby ktoś chciał grabę wynająć, to jakby co? Polecam się. Polecam też takie bity w RMF Max. Two Colors, ich Primadonna, nasza nowość.

0: Prima Ballerina to nowość na jesień, którą przyniosła nam Margareta, wcześniej Britney Spears, która zapowiedziała, że będzie piosenka, którą nagrała z Justinem Timberlake'iem, ale schowała do szuflady. No to ja już nie mogę się doczekać. Wracam do was jutro. Zapraszam wszystkich, gdziekolwiek będziecie. Środa 18, RMF Max. Wieczór należy do nas, a od 20 nowe wydanie listy Hot Bands. Premiery i nowości, które warto znać. Głosujcie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego. Za mnie.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć? Nie wiem, jak mam ci powiedzieć.

Rok stary piach, znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypało jak. Chciałbym zadzwonić, ale